Norda FM.

0: Reklama.
1: Miałeś stłuczkę, zarysowanie, a może poważniejszą szkodę? W Automobil Wejherowo zajmujemy się usługami blacharsko-lakierniczymi i kompleksowym usuwaniem szkód komunikacyjnych. Od zgłoszenia do odbioru naprawionego samochodu. 30 lat doświadczenia w branży, nowoczesne zaplecze i naprawy wszystkich marek, w tym również pojazdów dostawczych. Oddajesz auto w pewne ręce, my zajmujemy się resztą i formalnościami. Automobil Wejherowo, ulica Gdańska 17.
0: Reklama.
2: Bedeker Wejherowski, czyli miejsca, wydarzenia i ludzie, o których opowiada na antenie Norda FM świętej pamięci redaktor Regina Osowicka.
3: Witam Państwa. Tytuł dzisiejszego odcinka brzmi: Rynek Wejherowski niemym świadkiem historii. Przypomnę, że Wejherowo uzyskało prawa miejskie w 1650 roku za króla Jana Kazimierza. W pierwotnych planach rynek

Miał mieć kształt regularnego czworoboku, ale kiedy wystawiono kościół, wówczas jeszcze drewniany, dzisiejszą kolegiatę, kształt rynku się nieco zmienił. Jednym z pierwszych obiektów, jedną z pierwszych inwestycji na rynku w XVII wieku była studnia. Mieszkańcy przyrynkowych domków, które zaczynały tam powstawać, byli pozbawieni kanalizacji, wody bieżącej i odtąd czerpali wodę ze studni rynkowej. Natomiast nieczystości wylewali przez okno prosto do rynsztoka. Po zapadnięciu zmroku przechodnie wołali: nie lać, idzie się, nie lać, idzie się. Obok studni stanęła fontanna, wodotrysk. Często się psuł. Naprawy dokonywali, czy koszty tej naprawy ponosili wspólnie ówczesny zarząd miasta i kolejni właściciele Wejherowa, a zatem rodzina Wejherów, potem Radziwiłłów i Sobieskich. Na środku rynku stał pręgierz, jak zresztą na rynkach w całej Polsce. Nazywano go symbolem hańby. Był to betonowy, a częściej kamienny słup. Przy pręgierzu wykonywano wyroki na różnych drobnych przestępców, opryszków, złodziejaszków, szulerów i innej maści wichrzycieli porządku publicznego. Delikwenta przywiązywano do słupa, do pręgierza, po czym egzekutor wymierzał karę chłosty. Nie wolno było skazańcowi kneblować ust. Chodziło o to, żeby jego krzyki, wrzaski, prośby o litość działały odstraszająco na innych potencjalnych przestępców. W czasie wykonywania wyroku wokół pręgierza gromadziła się gawieć miejska, dla której było to ekscytujące przedstawienie. Dwa razy w tygodniu, mówię o XVII wieku, rynek zamieniał się w targowisko. Wszystkie sprawy związane z handlem regulował akt lokacyjny nadany przez króla Jana Kazimierza. Dni targowe wyznaczono na środy i soboty. Nazywano te dni świętem dyszla. Była to aluzja do furmanek, do wozów chłopskich, które ze wsi dowoziły produkty, towary na targowisko, między innymi warzywa, owoce, drób i inne. Cztery razy do roku organizowano jarmarki, jarmarki regionalne, a także od czasu do czasu jarmarki międzynarodowe. Na jarmarkach regionalnych można było nabyć przedniej jakości sukna, jedwabie, skóry, futra, także przyprawy korzenne i wina rzekomo sprowadzane aż z Burgundii. Na rozwój handlu wielki wpływ miało korzystne położenie Wejherowa przy starym trakcie handlowym, który prowadził z Gdańska przez Wejherowo na Pomorze Zachodnie. Największe dochody kupcy mieli w czasie świąt kalwaryjskich, czyli w czasie odpustów kalwaryjskich. Pielgrzymi i inni przyjezdni mieszkali w oberżach albo zajazdach. Do najbardziej znanych zajazdów należały zajazd pod Białym Łabędziem w rynku, pod Dzikim Człowiekiem i pod Niebieskim Niebem. W XVII wieku przy rynku zbudowano szpitalik, przytułek, bliziutko fary. Jest to jeden z najcenniejszych zabytków w naszym mieście, tak zwany domek podcieniowy z narożnym wystawkiem. Domek ten został poświęcony w tym samym dniu co fara w 1644 roku przez opata Oliwskiego,
ojca Aleksandra Kęsowskiego.

ważnym i powiedziałabym ekscytującym wydarzeniem dla mieszkańców Wejherowa, wtedy jeszcze nie miasta, był przejazd pełnego blasku orszaku królowej Ludwiki Marii. Ludwiki Marii, księżniczki Gonzagi. Jechała z Francji do Warszawy, była poślubiona owdowiałemu królowi Władysławowi IV. Ślub odbył się we Francji per procura, czyli przez zastępstwo. A zatem, będąc już małżonką króla, nie widziała go na oczy. W czasie podróży królowa Ludwika Maria zarządziła postój między innymi w Lęborku. Tam przebywała, odpoczywała przez 9 dni w zamku lęborskim, a następną miejscowością, by tak rzec, przystankową było właśnie Wejherowo. Orszak królowej Ludwiki Marii zatrzymał się na rynku. Konie odprowadzono do wodopoju, czyli do cedronu, i w pewnej chwili znaczna liczba służby z orszaku znikła. Okazało się, że rozeszli się po oberżach i zajazdach i potem przed odjazdem trzeba było ich stamtąd wyciągać. Niektórzy byli w równowadze chwiejnej. Legenda opowiada, głosi, że na spotkanie Ludwiki Marii wyszedł Jakub Wejher, wtedy 30-kilkuletni, i zaprosił królową do swoich włości. Tłumaczyła się, że czekają na nią w Sopocie i nie może już przedłużyć tutaj pobytu w Wejherowie. I rzeczywiście tak było, bo w Sopocie czekał na nią brat króla, potem nocowała w opactwie cystersów w Oliwie i następnego dnia nastąpił uroczysty wjazd do Gdańska. Królowa Ludwika Maria miała nadzieję, że król przyjedzie, że wyjedzie jej naprzeciw, ale nie przybył. Okazało się, że niemłody już król dostał ataku podagry i stąd jego nieobecność. Zresztą po 2 latach mniej więcej zmarł i Ludwika Maria wyszła za Jana Kazimierza, tegoż króla, który nadał naszemu miastu prawa miejskie. A zatem Ludwika Maria, księżniczka Gonzaga, była żoną 2 królów. W ubiegłych wiekach nasze ziemie często nawiedzały epidemie, najczęściej epidemia cholery. Pod koniec XVII wieku znów wybuchła epidemia. Ludzie w rozpaczy zaczynali szukać winowajców. Trzeba było znaleźć kozłów ofiarnych. I pomówiono 5 kobiet wejherowskich o rzucanie czarów. Utrzymywano, że to one sprowadzają nieszczęście na nasze miasto i okolice. Kobiety te zostały związane linami i zawleczone na rynek. Tam zaczęto je kamienować. Na szczęście od niechybnej śmierci zostały uratowane przez miejscowe duchowieństwo. W 1893 roku na rynku wejherowskim stanął pomnik cesarza Wilhelma II, cesarza Niemiec i króla Prus. Był to pomnik naturalnej wielkości. Ponieważ władca miał uschniętą lewą rękę, autor projektu pomnika, aby to kalectwo ukryć, narzucił cesarzowi na ramiona pelerynę. Pomnik stał, ta postać, na czworokątnym wysokim cokole. Na bocznych tablicach, czarnych tablicach, wyryte były napisy sławiące cesarza Wilhelma II i wszystkich żołnierzy, którzy walczyli w różnych wojnach o wielkość Rzeszy, o wielkość cesarstwa niemieckiego. Inicjatorem wzniesienia, postawienia pomnika był mieszkaniec Wejherowa, radny i kupiec, nazywał się Eduard Weisekut. Pełnił też tu Wejherowie funkcję przewodniczącego Kriegervereinu, czyli Związku Weteranów Wojny, Kriegerverein. Po wkroczeniu wojsk Hallera, po powrocie Pomorza do macierzy, ten symbol

niedoli i niewoli pruskiej został z naszego rynku usunięty. 10 lutego 1920 roku na wejherowski rynek wkroczyły wojska generała Józefa Hallera. Wjechali na rynek w strugach ulewnego deszczu. Hallerczyków serdecznie powitał wzruszającą mową trybun Kaszubów Antoni Abraham, a potem symbolicznie przekazano władzę na ręce już polskiego burmistrza komisarycznego Augustyna Dybowskiego, którego piękny grobowiec możemy obejrzeć na naszych wejherowskich Powązkach, czyli na starym cmentarzu. Niektórzy żołnierze Hallera, niektórzy Hallerczycy zostali tu na Kaszubach na zawsze, osiedlili się, założyli rodziny. Na przykład Jan Wiecki, który w cywilu był pracownikiem służby weterynaryjnej. Jan Wiecki był ostatnim żyjącym tu na naszej ziemi błękitnym ułanem. Zmarł w 1992 roku, został pochowany w Strzepczu, gmina Linia. Tadeusz Wiecki, nauczyciel, historyk, działacz społeczny z Łebna, to syn Hallerczyka Jana Wieckiego. Określenie błękitny ułan nawiązywało do koloru mundurów Hallerczyków. Także inny Hallerczyk został na ziemi kaszubskiej, zamieszkał w Wejherowie. Był to doktor medycyny Stanisław Taper, lekarz wojskowy, który u Hallera służył w drugim pułku szwoleżerów. Ożenił się z córką Pawła Pokory, Anną. Paweł Pokora był tu znanym fabrykantem cygar, ale przede wszystkim działaczem kulturalnym, krzewicielem kultury muzycznej. Wkroczenie wojsk generała Hallera na wejherowski rynek to jedno z najważniejszych wydarzeń historycznych w dziejach naszego miasta. W 1920 roku wiosną na rynku wejherowskim stanęła wielka tablica oparta na dwóch kamiennych słupach. Na tablicy wymalowane, wypisane były czerwoną farbą nazwiska obywateli Wejherowa i okolic, którzy zgłosili się na ochotnika, by pójść na wojnę polsko-bolszewicką, przypomnę 1919-1921. Ochotników żegnali najbliżsi, także władze miasta, mieszkańcy Wejherowa i chór Lutnia, którym dyrygowała nauczycielka Stanisława Panek. Chórzyści zaśpiewali wiązankę pieśni narodowych, patriotycznych. Dzień wcześniej w Farze odprawiona została uroczysta msza święta w intencji ochotników. Odprawił ją ksiądz kanonik Walenty Dąbrowski. Na zakończenie zaśpiewano Boże coś polskie. Wymarsz, chciałoby się powiedzieć, pierwszej kadrowej wejherowskiej, nastąpił z rynku. W 1923 roku Wejherowo gościło prezydenta Rzeczypospolitej Stanisława Wojciechowskiego. W świcie prezydenta Stanisława Wojciechowskiego byli między innymi pierwszy po uzyskaniu niepodległości prymas Polski kardynał Edmund Dalbor oraz minister Władysław Grabski, ten od reformy walutowej. Na cześć prezydenta Wojciechowskiego wydano uroczysty obiad, bankiet w nieistniejącym już hotelu centralnym, który stał przy dzisiejszej ulicy 12 marca. W 1926 roku największym wydarzeniem kulturalnym w Wejherowie był przyjazd do naszego miasta słynnego teatru Reduta Juliusza Osterwy. Dano przedstawienie plenerowe na rynku. Była to znana sztuka hiszpańskiego dramatopisarza Calderona de la Barki. Książę Niezłomny. W roli tytułowej, księcia właśnie, wystąpił sam wielki aktor Juliusz Osterwa. Na rynku zbudowano wielką

estradę. Spektakl zaczynał się po zapadnięciu zmroku. Jupitery oświetlały scenę. Iluminowany był też nasz ratusz, który wyglądał jak pałac z bajki i stanowił część dekoracji. W przedstawieniu statystują konie. Sprowadzono je, i to czystej krwi Araby, z majątku Ignacego Żylicza z Góry Pomorskiej. 12 maja 1935 roku umiera marszałek Józef Piłsudski. Przyczyną śmierci był rak żołądka i wątroby. 18 maja, czyli w kilka dni później, odbył się wielki pogrzeb narodowy, ale i wejherowie na rynku trwały uroczystości żałobne, które potem nazywano symbolicznym pogrzebem Piłsudskiego, jako że na rynku stanął katafalk, a także symboliczna trumna, wzniesiono ołtarz polowy, mszę świętą odprawił ówczesny dziekan wejherowski, ksiądz Edmund Roszczynialski. Przez megafony zebrani wysłuchali przemówienia prezydenta Ignacego Mościckiego. Uroczystości trwały wiele godzin. Przez ten czas wejherowie, pozamykane były wszystkie sklepy, restauracje, kawiarnie, zakłady produkcyjne, na przykład przerwano produkcję w fabryce krzeseł, jak to się wtedy nazywało, w Gościcinie. Po śmierci marszałka dzisiejsza ulica Kopernika nosiła jego imię. Także świetlica Związku Strzeleckiego przybrała imię marszałka Piłsudskiego, a na rynku wydzielono tak zwany ogródek pamięci, czyli kawałek powierzchni rynku w kształcie kwadratu, okolono płotkiem żelaznym, zasadzono tam trochę zieleni. Było to miejsce, które czekało na pomnik Piłsudskiego. Miano go wznieść na wejherowskim rynku. Mieszkańcom zależało na tym, aby pomnik Piłsudskiego zaprojektował Kaszuba. Wybrano Leona Haskę, bardzo uzdolnionego rzeźbiarza ludowego z Wejherowa, już nieżyjącego. A opiekę artystyczną nad nim miał sprawować Ignacy Zelek, wychowanek Akademii Sztuk Pięknych w Krakowie, wówczas mieszkaniec Torunia, którego piękne rzeźby nagrobne możemy obejrzeć, podziwiać na starym cmentarzu wejherowskim, na naszych wejherowskich powązkach. Rozpoczęła się już także zbiórka na pomnik Piłsudskiego, i to nie tylko w Wejherowie, ale w okolicy. Niestety wszystkie te plany zniweczyła wojna. W latach 30. na wejherowskim rynku popisywały się różne, powiedziałabym, ludowe grupy artystyczne. Połykacze ognia, różni sztukmistrze, także kapele ludowe czy kataryniarze. W tej grupie najbardziej popularny był Felix Nazarewicz, krakowianin. Nazywano go człowiekiem muchą. Człowiek mucha objeżdżał miasta polskie i wspinał się bez asekuracji na najwyższe kamienice. Wejherowie wspiął się na kamienicę najbliższą farze, na południowej ścianie naszego rynku. Kiedy już znalazł się na dachu, publiczność na dole klaskała, orkiestra grała tuż, bo miał własny zespolik, a jego pomocnik zbierał datki do kapelusza. Człowiek mucha, czyli Felix Nazarewicz, zdobył także ścianę budynku Banku Rolnego, który był wtedy, jak na owe czasy, wysoki, bardzo nowo zbudowany w Gdyni. Kiedyś podczas występów na południu Polski spadł i zabił się. Okazało się potem, że pod jego stopami urwał się duży kawał gzymsu starej kamienicy. Felix Nazarewicz to taki ówczesny Spider-Man, ówczesny człowiek pająk. I przypomnę jeszcze o jednym wydarzeniu w rynku. Otóż w 1938 roku Gazeta Kartuska donosiła, że wejherowie w czasie prac ziemnych na rynku, w czasie robót ziemnych, znaleziono bardzo stary grób.
datowany na 700 lat przed narodzeniem Chrystusa. Grób był przywalony wielkim kamieniem, kiedy go odsunięto,

zobaczono tam dwie urny w bardzo dobrym jeszcze stanie, a w urnach prochy zmarłych. O tym cennym znalezisku informowały potem prawie wszystkie gazety pomorskie, a jedna z nich proponowała, aby te urny stały się zaczątkiem Muzeum Wejherowskiego, którego Wejherowo nie miało, zaczątkiem działu archeologicznego w tym muzeum. Ale i budowę muzeum nie zrealizowało się według tych przedwojennych planów z powodu oczywiście wojny. Dziękuję bardzo. Do zobaczenia za tydzień.

0: Reklama.
1: Planujesz remont albo urządzasz nowe wnętrze? Zajrzyj do Belpol, miejsca, gdzie wybór naprawdę robi różnicę. Kup dwa skrzydła drzwiowe wewnętrzne z ościeżnicą w sklepie stacjonarnym, a na drugie tańsze wewnętrzne skrzydło drzwiowe otrzymasz rabat w wysokości 50% ceny regularnej. To idealny moment, żeby odmienić swój dom stylowo i w dobrej cenie. Szczegóły w regulaminie promocji łączonej. Rabat minus 50% na drugie wybrane wewnętrzne skrzydło drzwiowe w sklepach stacjonarnych Belpol spółka z o.o. A do tego w Belpol czeka na Ciebie największy wybór podłóg i paneli w regionie. Zapraszamy do salonów Belpol, Wejherowo, Lęborg i Gdynia.
2: Prowadzisz gabinet lekarski, rehabilitację, a może szukasz miejsca dla swojej działalności medycznej?
3: W Chopin Medica w Wejherowie dostępne są nowoczesne lokale na sprzedaż i wynajem. Od 25 do 450 metrów kwadratowych.
2: Budynek powstaje nieopodal szpitala w Wejherowie, z dużym parkingiem i wygodną windą.
3: To miejsce tworzone specjalnie dla lekarzy, rehabilitantów i firm związanych z ochroną zdrowia w jednym nowoczesnym budynku.
2: Chopin Medica to przestrzeń, w której obok Ciebie działają inni specjaliści z branży medycznej.
3: Wejdź na chopinmedica.pl
2: lub zadzwoń 571-824-501. Chopin Medica.
3: Nowoczesna przestrzeń dla medycyny w Wejherowie.
0: Reklama. Słuchajcie radia Norda FM.

0: Łe paunu czerliścim, co do płycka płysejce jachył. Zełgeł dle swojech druchów kasiupściech, jaroś derdowści.
1: Płyceśny nowina. Tere w jednole czerlińsko zalywo są łzamy i zadrodzim wzdicho mązią dniamy i nocamy, czyli tak znowu dnia jedny głowenim so meslała, niespłydzanie skądce z cąśką karta łedebrała, więc ciekawo była wiedzec łetkłego bebeła, pośła zare do szkulny, łeciatac łe prosyła, szkulny bierze łeną karta, pieciąc na ni krusi, była grubo, bo je złożono z czterech jaś arkusi. Ty ne pierwej sum do siebie, cie to ją płecechły, ale naróz głosno pyrsko bestyjołec mniechły. Ceś ta cigłe, co tam stoi, niech pun szkulny gydy. Ty ji na to nyły ciecyl, fifich łetpły wiedo. To czorniści, les ten pisu, jeś łęcy nie zinie, łec niebłerok bieda cerpi w daleci krainie, pian z 20 mil stąd sedzy płemiedze płemramy, bo pojachył do Cynowa na tyrk ze ziedamy. Ciej łyciła to czorlińsko, tak sa łyce sieła, że so wesok pora razy w góra płecko cieła. Ciej le abe zieje, rzekła, to reszta mnisio, ju mnie serce łe bolało kunsk głowa jel zisio. Płemre dochnie Ameryka, jeśnie kłyniec świata, ale ja ciś bis tak dalek zagnył głę do kata. Ty szkulny go wzał na prosec pani bardzo ładnie, by i karta czoliści go przecietł dokładnie. Ktoś by prosbie młody białci zamknął swoje łysie. Szkulny do niej sał smicho, rozkło do arkusie, cie to adres tej na pierwej, którym był króciuści. Do wielmoźnych rąk czorliści w Chmielnie

0: kryjs kartuści. Tyłe bryco arkuś piersi i cieto pociątek. Cynowe, w płemerści ze mni dnia trzecygłe w piątek. Jeszcze liści pojedł stołek, rzekł, niechże sosadnie, boc tak stojec ta ci pani, to nie bardzo ładnie. Usod sumna stary gniezda, zaro przekłem ninku, spłyszczył w kartę i ją cietył prawie bez spocinku.
1: Audiobook wydała Kaszubska Agencja Artystyczna z Chwaszczyna. Czytał Tomasz Fopkę.
2: Viens t'emmène sur ma planète.

0: Reklama. Wyobraź sobie, że twój ukochany Bałtyk jest tuż za rogiem. Zapach morza, szum fal i spacer po plaży, kiedy tylko masz na to ochotę. Z Zawisza Invest możesz zyskać własne miejsce nad morzem w Dębkach, Jastarni, Ostrowie lub Łebie. Apartament, do którego wracasz na weekendy, wakacje i wtedy, gdy po prostu chcesz zwolnić. Wejdź na www.zawisza-invest.pl i znajdź swój drugi dom nad Bałtykiem. Zawisza Invest. Twoje miejsce nad morzem.
1: Zapraszamy do Verde Clinic Dental and Aesthetic w Redzie. Verde Clinic Aesthetic to specjalistyczna klinika medycyny estetycznej i chirurgii plastycznej realizująca cały zakres zabiegów w tym zakresie. Posiadamy gabinety przygotowane do zabiegów typowo medycznych. Wszystkie zabiegi medycyny estetycznej i chirurgii plastycznej wykonywane są tylko i wyłącznie przez lekarzy z długoletnim doświadczeniem. W chwili obecnej proponujemy Państwu również zabiegi blefaroplastyki, korekty plastycznej powiek. Informacje o szczegółowym zakresie zabiegów medycyny estetycznej znajdują się na stronie www.verdeclinic.pl. Teraz kolejne nowo oddane piętra kliniki są do Państwa dyspozycji. Verde Clinic Reda, ulica Wejherowska 71. Znajdujemy się bezpośrednio przy drodze krajowej z Wejherowa do Redy na granicy obu miast. Naszą siedzibę, kilkupiętrowy budynek zobaczycie Państwo z daleka. Klinika czynna jest od poniedziałku do piątku od 8 do 20.30, również w soboty do 15.00. Serdecznie zapraszamy do skorzystania z zabiegów blefaroplastycznych, korekty plastycznej powiek. Verde Clinic. Zapraszamy na konsultacje i zabiegi.
2: Każda budowa zaczyna się od jednego miejsca. Gdzie? A, to tu. Właśnie w Gowinie powstaje miejsce, gdzie znajdziesz wszystko. Szybko, w dobrej cenie, bez kompromisów. Już wkrótce otwarcie. A to tu market budowlany. Gowino, ulica Wejherowska 28. Bądź gotowy, obserwuj nas na Facebooku i sprawdź, kiedy startujemy.
3: Studiuj w Wejherowie. Kaszubsko-Pomorska Szkoła Wyższa zaprasza na studia. Zarządzanie, administracja i bezpieczeństwo wewnętrzne. Socjologia, pedagogika, a także studia magisterskie z nową specjalnością. Zarządzanie kapitałem ludzkim. Nasze atuty to niskie, równoczesne, praktyczny profil studiów, wykwalifikowana kadra, bogaty pakiet stypendiów. Sprawdź, porównaj, wybierz mądrze. Więcej na www.kpsw.pl. Wejherowo, ulica Dworcowa 7. Studiuj blisko domu. To się opłaca.
4: Już 13 czerwca w Wejherowie wydarzy się coś naprawdę wyjątkowego. Piknik rodzinny łączy nas dobro. W Parku Miejskim imienia Aleksandra Majkowskiego na wspólne świętowanie zaprasza organizator wydarzenia – Wejherowska Manufaktura Dobra. Od godziny 12 do 17 czeka na Was mnóstwo atrakcji. Strefa artystyczna, rodzinna i gastro, pokazy pojazdów i służb, strefa medyczna, a nawet symulator dachowania. Nie zabraknie muzyki, dobrej zabawy i atrakcji dla najmłodszych. Wszystko to w szczytnym celu. Dochód z wydarzenia zostanie przeznaczony na wsparcie hospicjów. Przyjdź z rodziną, zaproś znajomych i spędźcie ten dzień razem, pomagając innym. 13 czerwca, Park Miejski w Wejherowie. Piknik łączy nas dobro. Organizowany przez Wejherowską Manufakturę Dobra. Do zobaczenia.
0: Reklama.

0: Słuchać radia, Norda FM. Reklama.
1: Szukasz pracy w wakacje? Mamy coś dla Ciebie. Porta Drzwi w Bolszewie zaprasza osoby pełnoletnie do pracy produkcyjnej. Zdobądź doświadczenie i zarabiaj już tego lata. Odwiedź nas przy ulicy Szkolnej 54 w Bolszewie lub zadzwoń 723 331 400. Porta Drzwi. Dołącz do nas.
2: W kąci nic się nie kończy. Tu wszystko się zaczyna, ale to już wiecie. Bo najlepsze historie mają swój początek właśnie tutaj. Startuje studio kulinarne Kąci by Sebastian Cichy. Zapraszam na warsztaty tematyczne, na szkolenia, spotkania okolicznościowe, integracje dla firm. Odwiedź nas w Wejherowie przy ulicy Gdańskiej 137. Kąci, tu zaczyna się smak i dobra energia. Zapraszam serdecznie, Sebastian Cichy.
0: Reklama.
3: Kasiepsko Knyga, czyli Pan Tadeusz tłumaczony na kaszubski. Czyta Paulina Stefańska.
4: Ale sądzę, zatrzymał w izbie Tadeusia i rzekł do ksądza. Czas, żeby jemce powiedzu to, bo ci mił z gwesnotów wczoraj sam dowiedzu, że nasz Tadeusz ścieżę zakochany w Zosi. Niechże przed łedia zdał ręka jej prosy. I gdy dostali menu, ju no mnie prześkydzę. I Zosia, tyś sam złelą opiekunów zgydzy, źle dzy z nim łoziemy, ich stęka sparłanciec, tej chcemy, panie brace, by no mi zarączec przed łed jazda. Po serce młedi, płyt różni, wiś dobrze, ja ci łoną pokłosy różni. Kueleno, ciedę łeka rzucy do przestrzunka i przebuci są młedzylc, dzieje małżonka, zarów w nim cezech płekus westednie głorączka. Te wierzę mnie, wiulgu moc mu ślubnu łebrączka. Jusum przed dat trzydesce wiuldzi afekt miwu do panny Marte. Wtedy serce już zweskiwu, mebele z rąk łewioni. Bóg nie pobłogosławił związkowi temu i mnie serotą ustawił. On wziął do chwały swojej sposobną łyściunka, przyjaciela mojego córa, Chrysiunka. Mieleno połystała mysl łejc noce i w dzankach i nen hewłe ślubni przez piestrzyń złoce. Cole na nigłe wezdrzył, wstec moja niebłega stywała przed łyciama. I tak złaści błega dotąd k mojej żeniurce i był wierny ciasto i ju nie był żeniały. Jem gdówc styri przez to kłec swej łejści mudregu córa dost sposobną i do mojej kuchani Marty dost płodobną. Tak powiadł na piestrzunk z lubizną z płozeru i odwróconą ranką łzę złocił łopcyru. Brace, kuńciu, co myślisz? Zrobimy slebinę? Łen kłechu, a mum słowo co ci dzywcienę. Tadeusz podbiegł i z radością płewie. Cim da mógł łedwdzącieć za dobremu strejowi, co tak łe moje ścieżki decht w jedno sobiedzy. Ach, dobry streju. Byłbym szczęśliwszy, zledzy ciej by mnie Zosia chcała dzysu zaręczono. Ciej by

powiedzą, że ona będzie moją żoną. Jutter chce rzec prosto. Dziś te zrankłe winy do skutku przyjąć nie mogą. Są różne przyczyny. Nie pytaj wicy. Źle zosa ciekać raci. Może mnie wnetka lepszym, belniejszym ubyci. Może stałością najwzajnute zarobię. Może kusk mojej ima sławnotą łezdobia. Może wnetka w tatczenę przyjdzę młekolece, wnęcia streju spłemnace twojej łebietnice. Wnęcia na kleczkach lubną płowitę zosiątka. I ziele bądze łelno poproszę o rączka. Tery łestywiem letwa, może na czas dłudzi, może zosi tym czasem ze widzą sam dredzi. Wiążec i łele nie chce. Proszę co wzajnota, na co ju nie zasłużył, to ju niebelnota. Czej te słowa sprzeciec gydył błerynk młody, zaświeciły mu jakby dwie wiódzi jagłode perłów. Dwie łzy na wiódzich, młodrawich strzynicach i skulałe są chłódkłe po zżylonych licach. Ale Zosia, ciekawą z głębiny alkwewi, uzyrała przez szpara kryjamni rozmowy. Mia cieti, jak Tadeusz decht prosto i śmiał rzekł o swojej miłosce. Serce jej zadrżało i widziała na wiódzi dwie łzy w strzenicach. Chłodz dunc nie mogła wątku w jego tajemnicach. Czemu on ja płekłechył? Czemu łen pożycy? Gdzie on odjeździe? Kłejanen łedjust ze smucy. Pierwszy raz miała cieti i wrzecim z ust młodzu nadzywną i wiulgą nowos, że była kłechyny. Biegła tej, gdzie był myły i do mocy był torzyk. Wyjała z niego łebrusk i relikwiurzek. Na łebrusku tym była świętu Genovefa, w relikwii seknie świętu Gwer Józefa, łoblubińca, patrona zarączonej młodzy. I stima świętu sama do izby tej fłodzy. Ponu odjeździeś tak chutkłe i panu na droga dum nen płedaryng myły i teśna przestroga. Niech tej pun w jedno z sobą relikwije nosy i nen łebrysk, a niechle pamięty łezosi. Niech pana pun Bóg w zdrowiu mi szczęstym prowadzi i niech chutko szczęśliwe do nas łed prowadzi. Ucechła i spustyła głowa. Łeczka modry dechtle scesnała, z rzęsów pobiegły łze ściodry, a zosa ciej zamkujma, stoja płewiekama, mył ciała. Sypa łzama jak no brelantama. Tadeusz ciej wziął darę i dół kuszka w rąka, rzekł: pani, jej musia odwitać panienka. Dze zdrowu, spłemni łemie i chcy ciasa zmówić pycież ze mnie, Zofio. Więcej nie mógł mówić. Le gryf, ciej stelimenu wsiadł tej niespłodzanie, uzdrzył terspyrę, młodi lubni pożegnani. Był skreślony i rzucił wzrok ku telimenie. Wiele, rzekł. Jest nżote, chłec w tej prostej scenie. Ciedy dusza posturci, znów łojuże duszą, jak byt łekranta w burze rozłączyć samuszu. Płeprywdze, nic tak ciecu w serce nie rozpylę, jak ten, ciedy są serce, łed dyl. Ciasto je wiatr. Łen le my świcą zdmuchnie, wiódzi łedzień, łed wiatru, tym młec nie wybuchnie. I moje serce młodzi mocniej kuchać z dylu, panie sopleco. Nie mnie u ciebie za żeniulu, ten błąd był jedną z przyczyn naszej smutnej zwady, która mnie przemuszała dostać do was szpydę. Nie widzę mój błąd, bo te wzdychu ku pasterce z jy, nie piąknie wile, łed

dół moje serce. Niech we krwi wrogów na się utoną łybrazy. Nie mdze me sa zbój cima rozcenać z żelaze. Niech decht i nacis swyr nasz frejarści przebądze. Walczmy, kto kłego ciacy miłosce dobądze. Łestawmy łeba drodzi serc naszych przedmiote. Chcemy chłódko idz we dwaj na miecie, na grotę. Walczmy ze sobą stałością żyla i cierpienia, a wrogów naszych chłopścim zróbmy guń i remienia. Rzekł i Natalimena wezdrzył, ale Łena nic nie odrzekła, bo straszno była zdziwiony. Mój gryfie, przerwał sądza, po co chcesz konieczno wyjeżdżać? Wierz mnie, w twoich dobrach sec bezpieczny. Biedną szlachta rząd mógłby wedrzyć, by tu znowac. Ale te gryfie, gwesny jest cały postawac. Wiesz, wie ci żądze ziejeś. Ty jest dost błegati, wykupisz sałet prizów, pływa i traty. To je niezgłednie, rzekł gryf, z moim charakterem. Czej nie mogę być mylka, banda błechetera. Miłosce zadbach, sławę płezwa pocyśnięci. Czej im biedyk serca, mda ranku mocniczci. Ten imena pitała, ktoś panu przeszkrydzy kłechać i bez trzaslewim. Mech no mianów władzy, rzekł gryf, cemnus przeczeców, terne guna tajnym rwousa na cezi stronę. Dzeła nadzwyczajni. Westwiutczym, że dzys juchcu nad czatel imene kwel wyłtoziów himena zypalec płomienie. Ale miedył za belni przykład tu nyn młodzylc. Co swej wele ślubnik wysni zerwuł sowinc i gnył serca swoigłe doświadczać w przeszkłedach zmiennych kawlów i w krwawych łejnowych przegłedach. Dzys, otmiku san nowu i dla mnie epłeka. Grzmia echa broni mojej ti barbanderoka. Ziebenen płemin równo w płelszce sa rozszerzył. Skończył i buśno w szpydę schylka tej uderzył.

0: Reklama. Uwaga, Trójmiasto! Masz złom stalowy lub kolorowy? Jedź do Red Med. Wiązka samochodowa nawet 20 zł za kilogram. Kabel miedziany minimum 38%, aż 13 zł za kilogram. Red Med, ulica Drogowców 1, Reda. Najlepsze ceny w Trójmieście. Sprawdź redmed.com.pl.
1: Usiądź wygodnie. Fabryka mebli z Gościcina znów działa. Nasze drewniane krzesła czekają na Ciebie w salonie firmowym przy ulicy Fabrycznej w Gościcinie. Pojedyncze egzemplarze czy hurtowe zamówienia. Mamy wszystko, czego potrzebujesz. Ceny od 100 zł. Salon otwarty od poniedziałku do soboty. Fabryka mebli z Gościcina. Tradycja i jakość.
2: Prowadzisz gabinet lekarski, rehabilitację, a może szukasz miejsca dla swojej działalności medycznej?
3: W Chopin Medica w Wejherowie dostępne są nowoczesne lokale na sprzedaż i wynajem. Od 25 do 450 metrów kwadratowych.
2: Budynek powstaje nieopodal szpitala w Wejherowie, z dużym parkingiem i wygodną windą.
3: To miejsce tworzone specjalnie dla lekarzy, rehabilitantów i firm związanych z ochroną zdrowia w jednym nowoczesnym budynku.
2: Chopin Medica to przestrzeń, w której obok Ciebie działają inni specjaliści z branży medycznej.
3: Wejdź na chopinmedica.pl
2: lub zadzwoń 571-824-501. Chopin Medica.
3: Nowoczesna przestrzeń dla medycyny w Wejherowie.
0: Reklama.

0: Słuchacie radia, Norda FM. Reklama.
1: Kończysz właśnie szkołę podstawową? Nie wiesz, co dalej? Nie masz pomysłu na sukces? Zapraszamy do niepublicznej szkoły rzemiosła w Wejherowie. Najprężniej rozwijającej się szkoły branżowej w powiecie wejherowskim. Oferujemy Ci szeroki wybór zawodów. Chcesz zostać

0: rzemieślnikiem? Ucz się rzemiosła u najlepszych. Przygotowaliśmy dla Was wyposażone w najnowocześniejszy sprzęt pracownie zawodowe. Fryzjerską, gastronomiczną, budowlaną, stolarską, mechaniczną oraz handlową. Nauka w nowocześnie wyposażonej szkole, w miłej, przyjaznej atmosferze oraz praktyki w najlepszych zakładach rzemieślniczych w okolicy. Pozwolą Ci zdobyć wymarzony zawód i zagwarantują lepszy start w dorosłość. Sprawdź naszą ofertę na www.szkola.cechwejherowo.pl. U nas znajdziesz swoje miejsce. Zadanie publiczne sfinansowane ze środków Narodowego Instytutu Wolności Centrum Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego w ramach rządowego programu Polski Inkubator Rzemiosła na lata 2021-2030.
1: Miałeś stłuczkę, zarysowanie, a może poważniejszą szkodę? W Automobil Wejherowo zajmujemy się usługami blacharsko-lakierniczymi i kompleksowym usuwaniem szkód komunikacyjnych. Od zgłoszenia do odbioru naprawionego samochodu. 30 lat doświadczenia w branży, nowoczesne zaplecze i naprawy wszystkich marek, w tym również pojazdów dostawczych. Oddajesz auto w pewne ręce, my zajmujemy się resztą i formalnościami. Automobil Wejherowo, ulica Gdańska 17.
2: Każda budowa zaczyna się od jednego miejsca. Gdzie? A, to tu. Właśnie w Gowinie powstaje miejsce, gdzie znajdziesz wszystko. Szybko, w dobrej cenie, bez kompromisów. Już wkrótce otwarcie. A to tu market budowlany. Gowino, ulica Wejherowska 28. Bądź gotowy, obserwuj nas na Facebooku i sprawdź, kiedy startujemy.
3: Reklama.
4: Życiowy sukces Mai Chwalińskiej mimo przegranej w finale French Open. Matka pięciolatki, która wypadła z okna na 11 piętrze z zarzutami. Za chwilę też o moście, który łączy dwie miejscowości i dwa kraje. Miriam Lipińska. Piękny paryski sen Mai Chwalińskiej już się zakończył. Nasza tenisistka przegrała w finale Rolanda Garrosa z Rosjanką Mirą Andrzejewą 3-6, 2-6. Jak przyznawała po meczu Maja, po tej porażce w jej głowie mieszały się różne emocje.
5: Na pewno jest trochę smutku, troszeczkę sobie popłakałam, ale na pewno też jestem bardzo dumna. Chciałabym, żeby ten mecz wyglądał troszkę inaczej, żeby jednak też ludzie mogli zobaczyć troszeczkę lepszy mecz, ale no po prostu ona była dużo, dużo lepsza ode mnie dzisiaj. Dałam z siebie wszystko, więc tak naprawdę no nie mogę mieć do siebie pretensji. Mogę być z siebie zadowolona i dumna z tego, co zrobiłam i co osiągnęłam.
4: Mimo przegranej, Maja Chwalińska i tak jest wielką triumfatorką. Wczorajszy finał Rolanda Garrosa to jej największy sukces w karierze. Matka pięcioletniej Zosi, która w piątek wypadła z okna na 11 piętrze wieżowca na włocławskim osiedlu z zarzutami. Dziecko w bardzo ciężkim, ale stabilnym stanie jest w szpitalu w Bydgoszczy. Według śledczych Wiktoria D. miała narazić córkę na niebezpieczeństwo utraty życia lub ciężkiego uszczerbku na zdrowiu. 21-latka przyznała się, złożyła wyjaśnienia. Grozi jej do 5 lat więzienia. W trakcie opieki nad córeczką była pod wpływem alkoholu i spała. Mimo wniosku prokuratury sąd nie aresztował tymczasowo kobiety. CBA zatrzymało gdańskiego urzędnika. Nieoficjalnie chodzi o pracownika miejskiego zarządu dróg, a sprawa ma charakter korupcyjny. Szczegóły mamy poznać we wtorek na konferencji prasowej prokuratury. Równe 6 zł za litr to obowiązująca do poniedziałku włącznie maksymalna cena za benzynę 95. Za olej napędowy nie powinniśmy z kolei zapłacić więcej niż 6,48. Tak wynika z rozporządzenia ministra energii. To most łączący nie tylko dwie miejscowości, ale też dwa kraje. Na rzece Olzie oficjalnie została otwarta wczoraj kładka, która połączyła leżący po polskiej stronie Pogwizdów z Karwiną Łąkami w Czechach. Będzie nosić nazwę Kładki Sąsiadów. W przeszłości miejscowości łączyła drewniana przeprawa. Została zniszczona w latach 50. ubiegłego wieku podczas przyboru wody w Olzie.

Bez opadów dziś tylko na południowym wschodzie. W pozostałych regionach niebo będzie się chwilami chmurzyć i może przelotnie padać. Lokalnie także burze, a na termometrach maksymalnie na Pomorzu od 18 do 20 stopni, na zachodzie do 22, a na południowym wschodzie do 26.

0: Reklama.
1: Wyobraź sobie, że twój ukochany Bałtyk jest tuż za rogiem. Zapach morza, szum fal i spacer po plaży, kiedy tylko masz na to ochotę. Z Zawisza Invest możesz zyskać własne miejsce nad morzem, w Dębkach, Jastarni, Ostrowie lub Łebie. Apartament, do którego wracasz na weekendy, wakacje i wtedy, gdy po prostu chcesz zwolnić. Wejdź na www.zawisza-invest.pl i znajdź swój drugi dom nad Bałtykiem. Zawisza Invest. Twoje miejsce nad morzem.
2: Planujesz remont albo urządzasz nowe wnętrze? Zajrzyj do Belpol, miejsca, gdzie wybór naprawdę robi różnicę. Kup dwa skrzydła drzwiowe wewnętrzne z ościeżnicą w sklepie stacjonarnym, a na drugie tańsze wewnętrzne skrzydło drzwiowe otrzymasz rabat w wysokości 50% ceny regularnej. To idealny moment, żeby odmienić swój dom stylowo i w dobrej cenie. Szczegóły w regulaminie promocji łączonej. Rabat minus 50% na drugie wybrane wewnętrzne skrzydło drzwiowe w sklepach stacjonarnych Belpol spółka z o.o. A do tego w Belpol czeka na Ciebie największy wybór podłóg i paneli w regionie. Zapraszamy do salonów Belpol, Wejherowo, Lęborg i Gdynia.
0: Reklama.
3: Prawdziwi ludzie, prawdziwe historie. Zapraszamy na reportaż Fundacji Głos Ewangelii.
4: Co pewien czas w naszych audycjach wracamy do cyklu Spotkanie z misjonarzem. I taką też jest nasza dzisiejsza audycja, bowiem w naszym studio ponownie gościmy Radosława Siewniaka. Witam serdecznie.
5: Witam, dzień dobry wszystkim.
4: Sporo czasu upłynęło od naszego ostatniego spotkania. Chciałbym się dowiedzieć, co tam nowego u Ciebie słychać. Wiem, że byłeś w Pakistanie.
5: O Heniu, w ciągu tych ostatnich 2 lat urodził się Eliasz Teofil i przez ten czas mieliśmy przerwę razem z moją żoną w wyjazdach. No jednakże teraz w tym roku razem z synkiem naszym 2-letnim i z naszą przyjaciółką z Czech, z Anetką, wybraliśmy się na 3 miesiące do Pakistanu, aby kontynuować te rzeczy, które tam podejmujemy podczas naszych wizyt w tym kraju.
4: A jak aktualnie w tej chwili wygląda sytuacja w Pakistanie?
5: Sytuacja chrześcijan w Pakistanie wygląda różnie. Ona jednak jest cały czas niestabilna. Tam napięcia mogą nastąpić bardzo szybko. Mieliśmy przywilej odwiedzić 2 razy miasto Jarnawala, kiedy 16 sierpnia 2023 roku muzułmanie oskarżyli o bluźnierstwo religijne 2 chrześcijan, oskarżając ich o spalenie świętej księgi islamu, Koranu. I wydarzyły się w tym mieście duże zamieszki. Wyszło na ulicę ponad 5 tysięcy muzułmanów, którzy zaatakowali kościoły, zaatakowali domy chrześcijan. Te domy, kościoły zostały zdewastowane, spalone. Jeden taki widok, który dotknął moje serce, to były spalone ściany jednego z budynków kościoła, gdzie na tych spalonych ścianach widniały napisy Only Jesus, Jesus is God, Jesus is my Lord, we love Jesus. To taki ujmujący obraz.

0: do tej pory wielu z chrześcijan nie ma możliwości żyć w swoich domach. Państwo wsparło finansowo jakieś 3/4 rodzin chrześcijańskich. Z różnych powodów 1/4 rodzin nie otrzymała żadnego wsparcia ze strony rządu pakistańskiego. No i do dzisiaj żyją w dramatycznych warunkach. Mieliśmy możliwość dotarcia do tych rodzin, spotkać się z nimi.
1: Gdy mówisz dramatyczne warunki, to o czym myślisz? Mógłbyś nam to przybliżyć?
0: Mówię o zdewastowanych domach, bez okien, ze spalonymi ścianami, zniszczonymi ścianami, spalonym dobytkiem. Niektórzy żyją u swoich sąsiadów, swoich bliskich, w jakiś sposób próbując odbudowywać swój dobytek. I cały czas są narażeni na kolejne ataki ze strony muzułmanów.
1: W jakiej kondycji psychicznej ich znajdujesz? Tych, o których mówisz.
0: Paradoksalnie obraz chrześcijaństwa wschodu, prześladowanych chrześcijan, to jest obraz chrześcijan rozradowanych, cieszących się, trwających w takiej prostej ufności, w prostej wierze w Jezusa Chrystusa i w takim oczekiwaniu na Jego powrót. To jest jedna rzecz, którą my jako chrześcijanie zachodu możemy uczyć się od chrześcijan wschodu. To jest rzeczywistego oczekiwania na przyjście Jezusa Chrystusa na ziemię. Że On powraca i że to nasze królestwo to nie jest tutaj na ziemi, ale to królestwo dopiero nadchodzi. I kiedy mówi się o przyjściu Jezusa Chrystusa w Pakistanie, to chrześcijanie reagują bardzo żywiołowo. Tam się czeka na Jego powrót.
1: Powiedziałeś, tam się czeka. Rozumiem, że to w kontraście do Europy, która sprawia wrażenie raczej, że nie czeka, my się ciągle spieszymy.
0: Wiesz co, myślę sobie tak, że to jest pewnego rodzaju taka pułapka, kiedy mamy wszystko, czego możemy sobie zażyczyć. Żyje nam się dobrze, budujemy swoje domy, pracujemy, zarabiamy, jeździmy na wakacje. Oczywiście warunki życia chrześcijan w Pakistanie są inne. To na pewno jest jeden z powodów tego, że tam oczekuje się na przyjście Jezusa, bo wraz z Nim będzie wyzwolenie również tej fizycznej udręki. Natomiast to nie tylko dotyczy, myślę, kwestii przyjścia Jezusa Chrystusa, ale powiedziałbym nawet kwestii samej Ewangelii, samej nauki Ewangelii, ponieważ to, co rzuca mi się w oczy, to to, że w kontekście wschodu Ewangelia, która jest głoszona, to jest Ewangelia o Jezusie, który przyszedł na ziemię, który umarł za nasze grzechy, który zmartwychwstał, który w niebo wstąpił i który przyjdzie na ziemię. To jest Ewangelia wschodu. Ewangelia zachodu może być różna i czasami jest różna. Czasami ta Ewangelia zachodu to jest Ewangelia, że Jezus Chrystus chce, abyśmy byli zdrowi, szczęśliwi, chce spełniać pragnienia naszych serc i chce błogosławić nasze finanse i tak dalej, i tak dalej. Stąd myślę, że z jednej strony jesteśmy wezwani do tego, wierzę, jako polski kościół, który kiedyś przyjmował pomoc ze Stanów Zjednoczonych, z Anglii, byliśmy błogosławieni przez braci z zachodu, to powiedziałbym dzisiaj, że jesteśmy wezwani, abyśmy byli błogosławieństwem dla Kościoła Wschodu, ale zawsze jest tak, że kiedy się w jakiś sposób stara nieść pomoc chrześcijanom w potrzebie, to jednocześnie sami uzyskujemy tę pomoc, sami jesteśmy błogosławieni. I w taki sposób to widzę, że trochę Kościół Wschodu nas pionizuje, czy powinien nas pionizować, zatrzymać, i żebyśmy się zastanowili, być może na nowo, jaka jest istota Ewangelii, jej korzeń.

0: Po 3-miesięcznym pobycie w Pakistanie wracasz do kraju, opowiadasz gdzieś we wspólnotach o spotkaniach z tamtymi ludźmi, o warunkach, w jakich żyją. A czy w jakiś sposób to się przekłada na konkretną pomoc dla tych ludzi, którzy nie żyją w takich warunkach, w jakim nam dane jest żyć?
1: Byliśmy w Rimsza Kolonii, to są chrześcijańskie slumsy, w jednym z kościołów, którego budynek tego kościoła to były nieukończone ściany, brak jakiejkolwiek toalety, bardzo trudne warunki do spotykania się chrześcijan. Chrześcijanie zasiadali na strzępkach szmat w czasie zimy, gdzie ciągnęło zimno od posadzki betonowej i tam mogliśmy ten kościół wyremontować, wybudować ściany, wybudować toaletę, zakupić dywan dzięki środkom zebranym przez kościół w Katowicach, Betania. Powiadomiłem kościół o tym, co i w jaki sposób zostały spożytkowane te finanse, które przekazali, i wydarzyło się coś pięknego, ponieważ kościół stanął w miejscu modlitwy. Ten kościół w slumsach, w Rimsza Kolonii, też śpiewając błogosławieństwo Arona z czwartej księgi Mojżeszowej, dostałem krótkie filmiki, w jaki sposób kościół błogosławi. Kościół w Rimsza ma

0: tych kolonii mogłem podczas świąt Bożego Narodzenia te pozdrowienia, to błogosławieństwo przekazać i wtedy w odpowiedzi Kościół w Rimsza Kolonii stanął w modlitwie o Kościół w Katowicach. Nawiązało się takie piękne, duchowe połączenie. Dla mnie to było coś, trochę tak Kościół widzimy, w jaki sposób funkcjonował w dziejach apostolskich, kiedy Kościół w Antiochii, który jego warunki finansowe były lepsze, wspierał Kościół w Jerozolimie, który był w potrzebie. To dokładnie coś takiego tutaj pięknego się wydarzyło i w odpowiedzi na tę też modlitwę Kościół w Katowicach zebrał kolejne środki, dzięki którym mogliśmy podczas świąt wesprzeć ponad 40 najuboższych rodzin. Wdowa żyjąca w namiocie, gdzie dach jej domu to folie, jeden pokoik, warunki bardzo dramatyczne, bardzo ubogie i ona, kiedy uzyskała to wsparcie, otrzymała to wsparcie, rozpłakała się. Dla niej nie było to tylko wsparcie finansowe, ale to było dla niej też doświadczenie tego, że Bóg ujął się w kontekście jej sytuacji, że widzi jej trud życia i ją wspomógł przez swój Kościół. Kiedy Kościół jest ciałem Jezusa Chrystusa, to wierzę, że to są ręce Jezusa Chrystusa, to są nogi, to jest serce dzisiaj Jezusa Chrystusa, jesteśmy nim my, jako chrześcijanie możemy być odpowiedzią na czyjeś modlitwy i myślę, że byliśmy odpowiedzią na wołania tej kobiety o to, aby Pan Bóg ujął się za jej życiem. Stąd tak, ta odpowiedź polskiego Kościoła jest i jest coraz większa. Stąd staramy się nawet nie tyle prosić o finanse, co staramy się po prostu opowiadać o Kościele w Pakistanie.
1: Jakiś czas temu opublikowaliśmy reportaż Cena Wolności. Mówił on o fabrykach cegieł i o panujących tam współczesnym niewolnictwie. Efektem tego reportażu była zbiórka pieniędzy, dzięki której udało się wykupić ponad 50 osób i przywrócić im wolność. Wspomniałeś w naszej wcześniejszej rozmowie, że odwiedziłeś jedną z takich fabryk.
0: Rzeczywistość fabryk cegieł jest rzeczywistością, użyję tego słowa, dramatyczną. Nie dotyczy ona tylko chrześcijan, dotyczy ona również muzułmanów. Wcześniej powiedziałem o slumsach. W samym Islamabadzie 40% społeczeństwa żyje w slumsach. W Pakistanie dochodzi do wielu takich sytuacji, gdzie ludzie muszą się zapożyczyć, aby podjąć leczenia, żeby zapłacić posag, na przykład kiedy dochodzi do ślubu, co jest taką tradycją, która jest zabroniona w Pakistanie, ale jest przez niemalże całe społeczeństwo tradycją praktykowaną. I bardzo często z powodu takich pożyczek ludzie muszą je spłacać, te pożyczki, trafiają do fabryk cegieł, gdzie muszą wyrobić w ciągu dnia 1000 cegieł na jedną osobę. Zarobek za to jest jakieś 1000 rupii. Przekładając na polskie złotówki, to jest jakieś 15 zł. To jest zarobek dzienny człowieka pracującego w fabrykach cegieł. Czyli jednocześnie chcę powiedzieć, że tej pożyczki, która jest brana najczęściej w wysokości 4, 5, 6 tysięcy złotych, ta pożyczka nie jest do spłacenia przy takich zarobkach. I najczęściej takie rodziny, które trafiają do fabryk cegieł, już w tych fabrykach cegieł zostają, kiedy rodzą się dzieci, te dzieci rodzą się również w tych fabrykach cegieł, czyli w takiej współczesnej niewoli tego świata. No, warunki życia są tragiczne. Bardzo często ci ludzie nie tyle żyją, ale starają się przetrwać. Starają się po prostu w jakiś sposób przetrwać, przeżyć jeden dzień do kolejnego dnia. Patrząc na te obrazy i w slumsach, i w fabrykach cegieł, to przychodzi mi taka refleksja, że my tu w Polsce jesteśmy w tych 30% ludzi na całym świecie, którzy mają to błogosławieństwo, możliwości jedzenia codziennego, dachu nad głową, ciepłej wody. Większość ludzi na świecie, jakieś 70%, w tym właśnie w fabrykach cegieł i w slumsach pakistańskich, takich przywilejów nie ma.

Całe to spotkanie, które zostało zorganizowane w fabrykach cegieł, było też spotkaniem wielu kontrastów. Organizatorzy chrześcijanie przywieźli tam różnego rodzaju dywany, sofy. Mieliśmy na tych sofach przemawiać. No my zrobiliśmy trochę na przekór, w jaki sposób takie spotkania są tam organizowane. Staraliśmy się przemawiać do ludzi nie na stojąco, ani nie na jakichś krzesłach, ale po prostu klęcząc razem na tej ziemi, na której siedzieli chrześcijanie, też muzułmanie. I staraliśmy się z tej pozycji mówić do ludzi, którzy są cenni dla Boga.

którzy mają taką dokładnie samą wartość, jaką my mamy, za których Jezus Chrystus oddał swoje życie i którzy może dzisiaj właśnie są w takich miejscach biedy, nędzy, niewoli, ale paradoksalnie, kiedy Jezus Chrystus jest ich Panem, są

0: Czy to w ogóle ma znaczenie?
1: Dlatego ta nasza kolejna podróż do Pakistanu była związana też z podjęciem rejestracji fundacji w Pakistanie, poprzez którą chcemy realizować nie tyle doraźną pomoc, bo oczywiście ta pomoc, którą, o której powiedziałem wcześniej, finansowa, te finanse ktoś otrzymuje, one się w ciągu miesiąca skończą i dalej ktoś doświadcza tego, w czym był wcześniej. Dlatego staramy się założyć fundację w Pakistanie i jednym z naszych projektów jest projekt edukacyjny. Widzimy kwestię edukacyjną dzieci w kwestii zawodowej, możliwości podejmowania pracy, jak fryzjer, jak krawiectwo. To daje wtedy możliwość dla lokalnej ludności znalezienia lepszej pracy, możliwości zarabiania pieniędzy i też podniesienia jakości swojego życia. Stąd jakby to jest jeden z takich projektów, który chcemy realizować. To jest projekt edukacyjny, który jest może mniej taki, o którym się fajnie mówi, ale który ma rzeczywisty wpływ na życie lokalnej ludności w Pakistanie.
0: Jeżeli ktoś, kto nas dzisiaj słucha, chciałby finansowo dołożyć się do tego, o czym opowiadasz, to jak może to zrobić?
1: Może najłatwiej znaleźć nas na naszym kanale YouTube Radek i Ela Siewniak. Podczas tego wyjazdu trzymiesięcznego raz w tygodniu nagrywałem reportaż dotyczący różnych tematów związanych z Pakistanem i w opisie każdego reportażu jest umieszczony numer konta naszej fundacji Fusion Polska i przesyłając datki na tę fundację w tytule pisząc Pakistan, te środki zostaną przeznaczone na pomoc niesioną lokalnym ludziom.

0: To była pierwsza część rozmowy z Radosławem Siewniakiem. Na ciąg dalszy tej rozmowy zapraszam Państwa w naszej kolejnej audycji już za tydzień. Do usłyszenia.
1: Była to audycja Fundacji Głos Ewangelii, www.gospel.pl. Reklama.
2: Usiądź wygodnie. Fabryka mebli z Gościcina znów działa. Nasze drewniane krzesła czekają na Ciebie w salonie firmowym przy ulicy Fabrycznej w Gościcinie. Pojedyncze egzemplarze czy hurtowe zamówienia. Mamy wszystko, czego potrzebujesz. Ceny od 100 zł. Salon otwarty od poniedziałku do soboty. Fabryka mebli z Gościcina. Tradycja i jakość.
3: Reklama.

0: Reklama. Uwaga, Trójmiasto! Masz złom stalowy lub kolorowy? Jedź do RedMed. Wiązka samochodowa nawet 20 zł za kilogram. Kabel miedziany minimum 38%, aż 13 zł za kilogram. RedMed, ulica Drogowców 1, Reda. Najlepsze ceny w Trójmieście. Sprawdź redmed.com.pl.
1: Miałeś stłuczkę, zarysowanie, a może poważniejszą szkodę?
2: W Automobil Wejherowo zajmujemy się usługami blacharsko-lakierniczymi i kompleksowym usuwaniem szkód komunikacyjnych. Od zgłoszenia do odbioru naprawionego samochodu. 30 lat doświadczenia w branży, nowoczesne zaplecze i naprawy wszystkich marek, w tym również pojazdów dostawczych. Oddajesz auto w pewne ręce, my zajmujemy się resztą i formalnościami. Automobil Wejherowo, ulica Gdańska 17.
3: Już 13 czerwca w Wejherowie wydarzy się coś naprawdę wyjątkowego. Piknik rodzinny łączy nas dobro w Parku Miejskim imienia Aleksandra Majkowskiego. Na wspólne świętowanie zaprasza organizator wydarzenia – Wejherowska Manufaktura Dobra. Od godziny 12 do 17 czeka na Was mnóstwo atrakcji. Strefa artystyczna, rodzinna i gastro, pokazy pojazdów i służb, strefa medyczna, a nawet symulator dachowania. Nie zabraknie muzyki, dobrej zabawy i atrakcji dla najmłodszych. Wszystko to w szczytnym celu. Dochód z wydarzenia zostanie przeznaczony na wsparcie hospicjów. Przyjdź z rodziną, zaproś znajomych i spędźcie ten dzień razem, pomagając innym. 13 czerwca, Park Miejski w Wejherowie. Piknik łączy nas dobro. Organizowany przez Wejherowską Manufakturę Dobra. Do zobaczenia.
4: Kąci, nic się nie kończy. Tu wszystko się zaczyna, ale to już wiecie. Bo najlepsze historie mają swój początek właśnie tutaj. Startuje studio kulinarne Kąci by Sebastian Cichy. Zapraszam na warsztaty tematyczne, na szkolenia, spotkania okolicznościowe, integracje dla firm. Odwiedź nas w Wejherowie przy ulicy Gdańskiej 137. Kąci, tu zaczyna się smak i dobra energia. Zapraszam serdecznie, Sebastian Cichy.
0: Reklama.

0: Reklama.
1: Zapraszamy do Verde Clinic Dental and Aesthetic w Redzie. Verde Clinic Dental to specjalistyczna klinika stomatologii, stomatologii estetycznej, chirurgii stomatologicznej i fizjoterapii stomatologicznej. Dysponujemy ponad 30-osobowym zespołem medycznym realizującym całe spektrum usług stomatologicznych. Posiadamy kilkanaście gabinetów dentystycznych, laboratorium protetyczne oraz oddzielne gabinety do diagnostyki RTG i chirurgii stomatologicznej. Szczegółowy zakres usług stomatologicznych dostępny jest na naszej stronie www.verdeclinic.pl. Teraz kolejne, nowo oddane piętra kliniki są do Państwa dyspozycji. Zapraszamy również do skorzystania z zabiegów fizjoterapii stomatologicznej, czyli fizjoterapii stawów skroniowo-żuchwowych. Verde Clinic Reda, ulica Wejherowska 71. Znajdujemy się bezpośrednio przy drodze krajowej z Wejherowa do Redy na granicy obu miast. Naszą siedzibę, kilkupiętrowy budynek, zobaczycie Państwo z daleka. Klinika czynna jest od poniedziałku do piątku od 8 do 20.30,

0: również w soboty do godziny 15. Serdecznie zapraszamy.
1: Reklama.
2: Niecierpki. Kilka tygodni temu zasadziłem w ogrodzie małe sadzonki niecierpków. Niecierpek nowogwinejski wyrasta w niewielki krzak o ciemnozielonych liściach i pięknych białych kwiatach. To bardzo wdzięczna i dekoracyjna roślina. Ponieważ liczyłem się z tym, że lato może być suche, zastosowałem nawadnianie kropelkowe. Umieściłem sadzonki przy kroplownikach, aby mieć pewność, że dostaną odpowiednią ilość wilgoci. Tak mi się przynajmniej wydawało. Moje niecierpki wyrosły bujnie i teraz cieszą wzrok bielą kwiatów, która odbija się w ciemnej zieleni liści. Wszystkie, poza jednym. Jeden krzaczek trzyma się wprawdzie, ale nie rośnie. Jak również nie kwitnie. Jak się okazało, z braku wody. Jezus mówi o żywej wodzie, którą nie tylko nam daje, lecz także sprawia, że każdy, kto mu zaufał, ma jej źródło w sobie, a jej obfitość wylewa się na zewnątrz dla innych. Kiedy słucham tych słów Ewangelii, przychodzą mi na myśl sadzonki niecierpków w moim ogródku.
3: Henryk Dedo, Kropla Wieczności.
4: Maja Chwalińska, wielkoszlemową wicemistrzynią. 7 województw z burzowymi alertami. Zajrzymy też do Krakowa, gdzie odbyła się wielka parada smoków. Miriam Lipińska. Maja Chwalińska wyjedzie z Paryża z tytułem wielkoszlemowej wicemistrzyni. We wczorajszym finale przegrała z wyżej rozstawioną Rosjanką Mirą Andrzejewą, ale turniej w Paryżu i tak może zaliczyć do najbardziej udanych w karierze. Jest pierwszą kwalifikantką w erze Open, czyli od 1968 roku, która dotarła aż do finału French Open, a jeszcze przed startem imprezy zajmowała dopiero 114 miejsce w światowym rankingu.
5: Po prostu kilka rzeczy musi się zejść ze sobą, żeby to kliknęło. Myślę, że takie historie są też piękne i inspirują i mam nadzieję, że ta historia też zainspiruje innych.
4: Mówiła Maja, która w najnowszym zestawieniu WTA zaliczy spektakularny awans aż o 93 miejsca. W jutrzejszym notowaniu będzie 21. Uwaga na burze, są ostrzeżenia dla 7 województw. To pomorskie, kujawsko-pomorskie, a także część warmińsko-mazurskiego, mazowieckiego, zachodniopomorskiego, wielkopolskiego i łódzkiego. W czasie burz może spaść nawet 30 mm deszczu, a lokalnie grad. Będzie też silniej wiało, w porywach do 70 km na godzinę. A w Polsce nie cichnie burza wokół uhonorowania przez Wołodymyra Zełenskiego ukraińskiej powstańczej armii, której imię dostała jedna z jednostek ukraińskiego wojska. Kontrowersyjna nazwa była jednym z tematów wczorajszego spotkania szefa MON Władysława Kosiniaka-Kamysza z szefem Kancelarii Prezydenta Ukrainy Kyryłem Budanowem. Po tym spotkaniu minister obrony napisał w mediach społecznościowych, że w sprawach historii musimy mówić sobie prawdę. Dodał, że pamięć o ofiarach Wołynia nie podlega negocjacjom i że są granice, których przekraczać nie wolno. A jutro posiedzenie kapituły Orderu Orła Białego, która ma rozmawiać o odebraniu odznaczenia Wołodymyrowi Zełenskiemu w związku z uhonorowaniem przez niego UPA, odpowiedzialnej za zbrodnię wołyńską. Zagranica, strzelanina w mieście Toledo w amerykańskim stanie Ohio, doszło do niej podczas miejscowego festiwalu. Agencja AFP podała, że rannych zostało co najmniej 12 osób, w tym 2 ciężko. Policja szuka sprawców. I na koniec wracamy do kraju. Smoki opanowały wczoraj Wisłę w Krakowie. Odbyła się tam 25. wielka parada smoków. Przed tłumami widzów na barkach przepłynęło rzeką 15 olbrzymich stworów. Widowisko opowiadało historię smoczej pary, której jajo zostało skradzione. Paradzie towarzyszył pokaz dronów i oprawa laserowa.

Na niebie dziś chmury i słońce na zmianę, do tego wszędzie możliwy przelotny deszcz i w większości regionów burze, a najsilniejsze będą na północy. Na termometrach maksymalnie od 19 stopni na Pomorzu Zachodnim, przez 23 w Wielkopolsce, 24 na Śląsku, do 25 na Mazowszu i 26 na Podkarpaciu.

0: Wyrwanie się z letniej wiary. Wyobraź sobie taką sytuację. Miałeś pracowity dzień, wracasz do domu, zrzucasz buty i opadasz na kanapę, zastanawiając się, jak masz znaleźć czas, aby zjeść obiad razem z najbliższymi. Wtedy słyszysz pukanie do drzwi. To Jezus. Zapraszasz Go czy nie? Wszyscy mamy rzeczy do zrobienia. Wszyscy jesteśmy zajęci życiem na swój własny sposób. Ty jesteś, ja jestem. A utrzymywanie się, wiązanie końca z końcem to istotna charówka, nieprawdaż? Więc wracasz wieczorem do domu i nie masz czasu dla Jezusa w swoim sercu. A rano wstajesz i wszystko kręci się od nowa. Ale istnieje też ogromna, niewidzialna rzeczywistość. Jest nią sam Bóg. I On pragnie społeczności z Tobą. Pragnie spędzić z Tobą trochę czasu. Wszystko, co Ty i ja musimy zrobić, to po prostu poświęcić Mu trochę czasu. To wszystko.
1: Henryk Dedo, Kropla Wieczności.
2: Reklama. Wyobraź sobie, że twój ukochany Bałtyk jest tuż za rogiem. Zapach morza, szum fal i spacer po plaży, kiedy tylko masz na to ochotę.

0: Z Zawisza Invest możesz zyskać własne miejsce nad morzem w Dębkach, Jastarni, Ostrowie lub Łebie. Apartament, do którego wracasz na weekendy, wakacje i wtedy, gdy po prostu chcesz zwolnić. Wejdź na www.zawisza-invest.pl i znajdź swój drugi dom nad Bałtykiem. Zawisza Invest. Twoje miejsce nad morzem.
1: Każda budowa zaczyna się od jednego miejsca. Gdzie? A, to tu. Właśnie w Gowinie powstaje miejsce, gdzie znajdziesz wszystko. Szybko, w dobrej cenie, bez kompromisów. Już wkrótce otwarcie. A to tu market budowlany. Gowino, ulica Wejherowska 28. Bądź gotowy, obserwuj nas na Facebooku i sprawdź, kiedy startujemy.
2: Reklama.

0: Pieniądze to nie wszystko. Zależnie od tego, w którym miejscu globu żyjemy, bogactwo może być normalnym sposobem życia, albo przeciwnie, normą może być nędza. Internet sprawia, że możemy mieć w jednej chwili kontakt z kimś, kto mieszka w Rwandzie, Wielkiej Brytanii, Brazylii czy Papui Nowej Gwinei. Co miałbym powiedzieć ludziom wywodzącym się z tak różnych miejsc o tym, jak Bóg radzi traktować dobra materialne? Na szczęście mądrość Boża obejmuje również nasze, nawet najbardziej zróżnicowane okoliczności. Jedna z prawd, którą głosi Psalm 62 brzmi: gdy bogactwo się mnoży, nie lgnijcie do niego sercem. Być może mamy obfitość wszystkiego, a być może nie. Widziałem jednak ludzi, którzy na pierwszy rzut oka mieli wszystko, ale nie wyglądali na szczęśliwych, tylko na zagubionych, pogrążonych w smutku, bez nadziei. Tak się dzieje, gdy ktoś związuje swe nadzieje z bogactwem. Autor cytowanego psalmu mówi: jedynie w Bogu jest uciszenie duszy mojej, bo w Nim pokładam nadzieję. To się sprawdza zawsze, bez względu na okoliczności.
1: Henryk Dedo, Kropla Wieczności. Reklama.
2: Miałeś stłuczkę, zarysowanie, a może poważniejszą szkodę? W Automobil Wejherowo zajmujemy się usługami blacharsko-lakierniczymi i kompleksowym usuwaniem szkód komunikacyjnych. Od zgłoszenia do odbioru naprawionego samochodu. 30 lat doświadczenia w branży, nowoczesne zaplecze i naprawy wszystkich marek, w tym również pojazdów dostawczych. Oddajesz auto w pewne ręce, my zajmujemy się resztą i formalnościami. Automobil Wejherowo, ulica Gdańska 17.
3: Szukasz idealnego kombinezonu motocyklowego? Postaw na jakość od Golden Panther Racewear. Szyjemy na miarę. Z kewlaru, skóry bydlęcej i kangurzej. Kompatybilne z kamizelkami powietrznymi. Dostępne także kurtki, spodnie i kombinezony w standardowych rozmiarach. Wejdź na www.golden-panther.com. Golden Panther. Dopasowanie, które robi różnicę.
4: Studiuj w Wejherowie. Kaszubsko-Pomorska Szkoła Wyższa zaprasza na studia. Zarządzanie, administracja i bezpieczeństwo wewnętrzne. Socjologia, pedagogika, a także studia magisterskie z nową specjalnością. Zarządzanie kapitałem ludzkim. Nasze atuty to niskie, równoczesne, praktyczny profil studiów, wykwalifikowana kadra, bogaty pakiet stypendiów. Sprawdź, porównaj, wybierz mądrze. Więcej na www.kpsw.pl. Wejherowo, ulica Dworcowa 7. Studiuj blisko domu. To się opłaca.
5: Reklama.

0: kiedy nadciąga burza. Życie jest dziwne. Przez większość czasu toczy się swoim rutynowym, monotonnym trybem, czasem przerwany przez wspaniałe zloty i okropne upadki. Czasami przydarzają się nam naprawdę dobre rzeczy. Narodziny dziecka, awans w pracy, wspaniałe wakacje. Te rzeczy są wspaniałe. Ale niekiedy wydaje się wręcz, że zbyt często nadciągają burze. I zaczynamy się zastanawiać. Skąd się to u licha wzięło? Dlaczego ja? O Boże, kiedy to się skończy? To są trzy pytania, które zadajemy, prawda? W kółko. Ale cofnijmy się na chwilę o krok. Nie bądźmy zaskoczeni. Tak się zdarza w życiu. Nadchodzą burze. I czasem są one Bożym zamysłem, ponieważ planuje On coś dobrego w nas. A więc, kiedy burze nadciągają nad Twoje życie, do kogo się zwracasz? Tylko pytam.
1: Henryk Dedo, Kropla Wieczności.
2: Reklama. Usiądź wygodnie. Fabryka mebli z Gościcina znów działa. Nasze drewniane krzesła czekają na Ciebie w salonie firmowym przy ulicy Fabrycznej w Gościcinie. Pojedyncze egzemplarze czy hurtowe zamówienia. Mamy wszystko, czego potrzebujesz. Ceny od 100 zł. Salon otwarty od poniedziałku do soboty. Fabryka mebli z Gościcina. Tradycja i jakość.
3: Prowadzisz gabinet lekarski, rehabilitację, a może szukasz

0: miejsca dla swojej działalności medycznej.
1: W Chopin Medica w Wejherowie dostępne są nowoczesne lokale na sprzedaż i wynajem. Od 25 do 450 m2.
0: Budynek powstaje nieopodal szpitala w Wejherowie, z dużym parkingiem i wygodną windą.
1: To miejsce tworzone specjalnie dla lekarzy, rehabilitantów i firm związanych z ochroną zdrowia w jednym nowoczesnym budynku.
0: Chopin Medica to przestrzeń, w której obok Ciebie działają inni specjaliści z branży medycznej.
1: Wejdź na chopinmedica.pl
0: lub zadzwoń 571-824-501. Chopin Medica.
1: Nowoczesna przestrzeń dla medycyny w Wejherowie.
2: Szukasz pracy w wakacje? Mamy coś dla Ciebie. Porta Drzwi w Bolszewie zaprasza osoby pełnoletnie do pracy produkcyjnej. Zdobądź doświadczenie i zarabiaj już tego lata. Odwiedź nas przy ulicy Szkolnej 54 w Bolszewie lub zadzwoń 723 331 400. Porta Drzwi. Dołącz do nas.
3: Reklama.

0: czym jest samotność? Zauważyliście zapewne, że gdy zbiera się gdzieś grupa ludzi, by porozmawiać, niektórych nie trzeba do tego zachęcać, podczas gdy inni siedzą cicho. Pewnego dnia uczestniczyłem w dyskusji, gdy jeden z takich milczków powiedział coś, co zbiło mnie z nóg. Samotnym jest się wtedy, gdy za mało ludzi wie o twoim istnieniu. To było zdanie wypowiedziane niewątpliwie na podstawie własnych przeżyć. Nieraz myślimy, że osoby nieśmiałe i milczące nie mają po prostu nic do powiedzenia. Cały świat je lekceważy. Życie toczy się jakby obok nich. Gdybyśmy tylko zatrzymali się, żeby ich posłuchać. Pewnego dnia Jezus szedł drogą w towarzystwie wielkiego tłumu, gdy zaczęli go przywoływać dwaj żebracy. Daremnie próbowano ich uciszyć. Jezus chciał ich wysłuchać, podszedł do nich i uzdrowił ich. Bardzo mi się podoba ta jego cecha. Dla niego nie było ludzi, którzy się nie liczą. Nie było nieważnych miejsc. Jezus zostawił tłum i wysłuchał żebraków. To chyba o czymś świadczy. Henryk Dedo, Kropla Wieczności. Reklama.
1: Uwaga, Trójmiasto! Masz złom stalowy lub kolorowy? Jedź do RedMed! Wiązka samochodowa nawet 20 zł za kilogram. Kabel miedziany minimum 38%, aż 13 zł za kilogram. RedMed, ulica Drogowców 1, Reda. Najlepsze ceny w Trójmieście. Sprawdź redmed.com.pl.
2: Kobiety, w spotkaniach z koleżankami nie chodzi tylko o to, żeby gadać, plotkować i pić kawę. Czasem warto coś wspólnie przeżyć. Razem się wzruszyć, popłakać ze śmiechu i doświadczyć wielkich emocji. Zapraszamy na Kino

0: kobiet do kin Helios. Zabierz przyjaciółki, mamę i siostrę i wygrywaj nagrody. Szczegóły na helios.pl.
1: W kącie nic się nie kończy. Tu wszystko się zaczyna, ale to już wiecie. Bo najlepsze historie mają swój początek właśnie tutaj. Startuje studio kulinarne Kącie by Sebastian Cichy. Zapraszam na warsztaty tematyczne, na szkolenia, spotkania okolicznościowe, integracje dla firm. Odwiedź nas w Wejherowie przy ulicy Gdańskiej 137. Kącie, tu zaczyna się smak i dobra energia. Zapraszam serdecznie, Sebastian Cichy. Reklama.
2: Miriam Lipińska zagrała w turnieju głównym Wielkiego Szlema dopiero trzeci raz w karierze i doszła do finału. Maja Chwalińska zachwyciła kibiców na Roland Garros. Naszej tenisistce nie udało się wprawdzie wygrać finałowego meczu z Mirą Andrzejewą, ale kibice, którzy dopingowali ją w Paryżu, nie kryją radości z całego występu Polki we French Open. Po finale rozmawiał z nimi Przemysław Pozowski.
3: Jesteśmy bardzo dumni z Mai. Widać było, mi się wydaje, że to 9 rozegranych meczów.
4: Piękny sen, 10 meczów, aż kto by to wymyślił przed turniejem?
5: Nikt z nas by tego nie wymyślił, pewnie najwięksi bukmacherzy nawet tak nie obstawili, ale brawo dla tej dziewczyny. Widać, że cały stadion Philippe Chatrier był po prostu, może nie cały, ale 90% ludzi świetnie jej kibicowało. Nie udało się tym razem, ale głowa do góry, za rok jest też kolejny Roland Garros.
2: Dzięki awansowi do finału Maja Chwalińska wskoczy jutro na 21 miejsce w rankingu WTA. A przypomnijmy, że turniej w Paryżu rozpoczynała będąc na odległym 114 miejscu. Przyszły ciepłe dni i mamy długi weekend. U progu nowego sezonu kąpielowego ratownicy wodni apelują o ostrożność podczas wypoczynku nad wodą, a także by pilnować dzieci, mówi ratownik legionowskiego WOPR-u Robert Rodziewicz.
6: Nie można ślepo zachłysnąć się piachem, wodą i słońcem i nie zwracać uwagi na swoje dzieci, bo te dzieci są wszędzie. Przykład zaginionego dziecka na plaży to jest tylko trochę strachu dziecka i trochę strachu rodziców, ale wtedy, kiedy ginie w wodzie, to nie ma większej tragedii.
2: Od początku roku nad wodą życie straciło już 65 osób, tak wynika z danych Komendy Głównej Policji. W Lublinie powstaje największy w kraju model makiety kolejowej w skali H0. Ma odwzorować wszystkie 16 województw i przybliżyć infrastrukturę, topografię i charakterystyczne obiekty poszczególnych regionów. W planach są także elementy interaktywne, mówi Sebastian Rzepa, pomysłodawca i konstruktor makiety.
7: To, co my budujemy, to nie odwzorowujemy terenu 1:1. Są to wybrane charakterystyczne obiekty, miejsca z danego województwa połączone fikcyjnym terenem, tak żeby to cieszyło oko, żeby było interaktywne.
2: Otwarcie pierwszej z 16 planowanych części makiety, na której w pigułce będzie można zobaczyć Lubelszczyznę, na początku przyszłego roku.

Dziś słońca nie brakuje, ale chwilami niebo będzie się chmurzyć. Przelotnie popada i zagrzmi najintensywniej na północy. A na termometrach od 19 stopni na Pomorzu Zachodnim, przez 22 na Kujawach, 23 na Opolszczyźnie, 25 na Mazowszu, do 26 na Podkarpaciu.

0: Reklama.
1: Rynek apartamentów nad Bałtykiem rośnie, a popyt na najem krótkoterminowy utrzymuje się przez cały sezon. Zawisza Inwest realizuje inwestycje w Dębkach, Jastarni, Ostrowie lub Łebie. Lokalizacjach o wysokim obłożeniu i stabilnym potencjale wzrostu wartości. To nieruchomości projektowane z myślą o realnej stopie zwrotu i bezpieczeństwie kapitału. Sprawdź dostępne apartamenty na www.zawisza-inwest.pl. Zawisza Inwest. Twoje pieniądze pracują tam, gdzie inni odpoczywają.
2: Zapraszamy do Verde Clinic Dental and Aesthetic w Redzie. Verde Clinic Aesthetic to specjalistyczna klinika medycyny estetycznej i chirurgii plastycznej realizująca cały zakres zabiegów w tym zakresie. Posiadamy gabinety przygotowane do zabiegów typowo medycznych. Wszystkie zabiegi medycyny estetycznej i chirurgii plastycznej wykonywane są tylko i wyłącznie przez lekarzy z długoletnim doświadczeniem. W chwili obecnej proponujemy Państwu również zabiegi blefaroplastyki, korekty plastycznej powiek. Informacje o szczegółowym zakresie zabiegów medycyny estetycznej znajdują się na stronie www.verdeclinic.pl. Teraz kolejne nowo oddane piętra kliniki są do Państwa dyspozycji. Verde Clinic Reda, ulica Wejherowska 71. Znajdujemy się bezpośrednio przy drodze krajowej z Wejherowa do Redy na granicy obu miast. Naszą siedzibę, kilkupiętrowy budynek zobaczycie Państwo z daleka. Klinika czynna jest od poniedziałku do piątku od 8 do 20.30, również w soboty do 15.00. Serdecznie zapraszamy do skorzystania z zabiegów blefaroplastycznych korekty plastycznej powiek. Verde Clinic. Zapraszamy na konsultacje i zabiegi.
3: Już 13 czerwca w Wejherowie wydarzy się coś naprawdę wyjątkowego. Piknik rodzinny łączy nas dobro w Parku Miejskim imienia Aleksandra Majkowskiego. Na wspólne świętowanie zaprasza organizator wydarzenia – Wejherowska Manufaktura Dobra. Od godziny 12 do 17 czeka na Was mnóstwo atrakcji. Strefa artystyczna, rodzinna i gastro, pokazy pojazdów i służb, strefa medyczna, a nawet symulator dachowania. Nie zabraknie muzyki, dobrej zabawy i atrakcji dla najmłodszych. Wszystko to w szczytnym celu. Dochód z wydarzenia zostanie przeznaczony na wsparcie hospicjów. Przyjdź z rodziną, zaproś znajomych i spędźcie ten dzień razem, pomagając innym. 13 czerwca, Park Miejski w Wejherowie. Piknik łączy nas dobro. Organizowany przez Wejherowską Manufakturę Dobra. Do zobaczenia.
0: Reklama.

0: Reklama.
1: Planujesz remont albo urządzasz nowe wnętrze? Zajrzyj do Belpol, miejsca, gdzie wybór naprawdę robi różnicę. Kup dwa skrzydła drzwiowe wewnętrzne z ościeżnicą w sklepie stacjonarnym, a na drugie tańsze wewnętrzne skrzydło drzwiowe otrzymasz rabat w wysokości 50% ceny regularnej. To idealny moment, żeby odmienić swój dom stylowo i w dobrej cenie. Szczegóły w regulaminie promocji łączonej. Rabat minus 50% na drugie wybrane wewnętrzne skrzydło drzwiowe w sklepach stacjonarnych Belpol spółka z o.o. A do tego w Belpol czeka na Ciebie największy wybór podłóg i paneli w regionie. Zapraszamy do salonów Belpol, Wejherowo, Lęborg i Gdynia. Kończysz właśnie szkołę podstawową? Nie wiesz co dalej? Nie masz pomysłu na sukces? Zapraszamy do niepublicznej szkoły rzemiosła w Wejherowie. Najprężniej rozwijającej się szkoły branżowej w powiecie wejherowskim. Oferujemy Ci szeroki wybór zawodów. Chcesz zostać dobrym rzemieślnikiem? Ucz się rzemiosła u najlepszych. Przygotowaliśmy dla Was wyposażone w najnowocześniejszy sprzęt pracownie zawodowe. Fryzjerską, astronomiczną, budowlaną, stolarską, mechaniczną oraz handlową. Nauka w nowocześnie wyposażonej szkole, w miłej, przyjaznej atmosferze oraz praktyki w najlepszych zakładach rzemieślniczych w okolicy. Pozwolą Ci zdobyć wymarzony zawód i zagwarantują lepszy start w dorosłość. Sprawdź naszą ofertę na www.szkola.cechwejherowo.pl. U nas znajdziesz swoje miejsce. Zadanie publiczne sfinansowane ze środków Narodowego Instytutu Wolności Centrum Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego w ramach rządu nowego programu Polski Inkubator Rzemiosła na lata 2021-2030.
2: Miałeś stłuczkę, zarysowanie, a może poważniejszą szkodę? W Automobil Wejherowo zajmujemy się usługami blacharsko-lakierniczymi i kompleksowym usuwaniem szkód komunikacyjnych. Od zgłoszenia do odbioru naprawionego samochodu. 30 lat doświadczenia w branży, nowoczesne zaplecze i naprawy wszystkich marek, w tym również pojazdów dostawczych. Oddajesz auto w pewne ręce, my zajmujemy się resztą i formalnościami. Automobil Wejherowo, ulica Gdańska 17.
0: Reklama.

0: Słuchajcie, radia, radia Norda FM. Reklama.
1: Każda budowa zaczyna się od jednego miejsca. Gdzie? A, to tu. Właśnie w Gowinie powstaje miejsce, gdzie znajdziesz wszystko. Szybko, w dobrej cenie, bez kompromisów. Już wkrótce otwarcie. A to tu market budowlany. Gowino, ulica Wejherowska 28. Bądź gotowy, obserwuj nas na Facebooku i sprawdź, kiedy startujemy.
2: Już 13 czerwca w Wejherowie wydarzy się coś naprawdę wyjątkowego. Piknik rodzinny łączy nas dobro w Parku Miejskim imienia Aleksandra Majkowskiego. Na wspólne świętowanie zaprasza organizator wydarzenia – Wejherowska Manufaktura Dobra. Od godziny 12 do 17 czeka na Was mnóstwo atrakcji. Strefa artystyczna, rodzinna i gastro, pokazy pojazdów i służb, strefa medyczna, a nawet symulator dachowania. Nie zabraknie muzyki, dobrej zabawy i atrakcji dla najmłodszych. Wszystko to w szczytnym celu. Dochód z wydarzenia zostanie przeznaczony na wsparcie hospicjów. Przyjdź z rodziną, zaproś znajomych i spędźcie ten dzień razem, pomagając innym. 13 czerwca, Park Miejski w Wejherowie. Piknik łączy nas dobro. Organizowany przez Wejherowską Manufakturę Dobra. Do zobaczenia.
3: Kończy, nic się nie kończy. Tu wszystko się zaczyna, ale to już wiecie. Bo najlepsze historie mają swój początek właśnie tutaj. Startuje studio kulinarne Kończy by Sebastian Cichy. Zapraszam na warsztaty tematyczne, na szkolenia, spotkania okolicznościowe, integracje dla firm. Odwiedź nas w Wejherowie przy ulicy Gdańskiej 137. Kończy, tu zaczyna się smak i dobra energia. Zapraszam serdecznie, Sebastian Cichy.
0: Reklama.

0: Idą burze, są alerty dla północnej i centralnej Polski. Bez aresztu dla matki dziecka, które wypadło z okna na 11 piętrze. Nasi siatkarze o występie Mai Chwalińskiej na Roland Garros. Miriam Lipińska. W 7 województwach właśnie zaczynają obowiązywać ostrzeżenia od synoptyków przed burzami. Możliwe też ulewy i lokalne podtopienia. Marcin Starzec.
1: Chodzi głównie o centralną i północną Polskę. IMGW wydał ostrzeżenie pierwszego stopnia przed burzami dla 7 województw, czyli dla Pomorskiego, Kujawsko-Pomorskiego oraz części województwa Zachodniopomorskiego, Wielkopolskiego, Łódzkiego, Mazowieckiego i Warmińsko-Mazurskiego. Prognozowane są tam burze, którym miejscami będą towarzyszyć silne opady deszczu od 20 do 30 litrów wody na metr kwadratowy oraz porywy wiatru do 70 km na godzinę. Lokalnie może wystąpić również grad. Spokojniej ma być dopiero po 20. Synoptycy wydali też ostrzeżenia hydrologiczne pierwszego stopnia przed gwałtownymi wzrostami stanu wód. One obowiązują dla części województwa zachodniopomorskiego, pomorskiego, kujawsko-pomorskiego i warmińsko-mazurskiego.
0: Sąd rejonowy we Włocławku nie aresztował matki dziewczynki, która wypadła z okna na 11 piętrze wieżowca. 5-latka jest w bardzo ciężkim stanie w szpitalu. Do tragedii doszło w piątek przed południem we Włocławku. Z ustaleń śledztwa wynika, że dziewczynka była w mieszkaniu pod opieką 21-letniej matki Wiktorii D. Kobieta spała, była pod wpływem alkoholu. Według ustaleń mogła być również pod wpływem narkotyków. Prokuratura chciała 3-miesięcznego aresztu dla matki, ale sąd nie przychylił się do wniosku śledczych. Maja Chwalińska, wicemistrzynią Wielkiego Szlema na Roland Garros. Na trybunach jej wczorajsze starcie z Rosjanką Miro Andrzejewą oglądali m.in. nasi siatkarscy multimedaliści wielkich imprez Grzegorz Łomacz i Łukasz Kaczmarek.
2: Szkoda, że Maja nie wygrała, ale myślę, że wygrała dużo, dużo więcej i nie tylko dla siebie, ale i dla całego społeczeństwa polskiego tą swoją historią, także cudowny, wspaniały turniej.
3: Naprawdę, oglądając każde spotkanie Mai na tym turnieju, to serducho rosło, jak ona te spotkania wygrywała, w jakim stylu je wygrywała, bo naprawdę, naprawdę zasługuje na wielkie, wielkie gratulacje i wiadomo, że na pewno chciała ten finał wygrać, ale dla mnie to ona jest wygraną tego turnieju.
0: W jutrzejszym rankingu WTA Chwalińska awansuje aż o 93 miejsca na 21 pozycję. Na termometrach dziś od 19 stopni na Pomorzu Zachodnim, przez 22 na Kujawach, 25 na Mazowszu, do 26 na Podkarpaciu. Przeważnie słonecznie, ale będą też chwile, że niebo będzie się chmurzyć, popada i zagrzmi, zwłaszcza na północy i w centrum Polski.
4: Słuchajcie, radia Norda FM.

0: Reklama. Wyobraź sobie, że twój ukochany Bałtyk jest tuż za rogiem. Zapach morza, szum fal i spacer po plaży, kiedy tylko masz na to ochotę. Z Zawisza Invest możesz zyskać własne miejsce nad morzem, w Dębkach, Jastarni, Ostrowie lub Łebie. Apartament, do którego wracasz na weekendy, wakacje i wtedy, gdy po prostu chcesz zwolnić. Wejdź na www.zawisza-invest.pl i znajdź swój drugi dom nad Bałtykiem. Zawisza Invest. Twoje miejsce nad morzem.
1: Prowadzisz gabinet lekarski, rehabilitację, a może szukasz miejsca dla swojej działalności medycznej?
2: W Chopin Medica w Wejherowie dostępne są nowoczesne lokale na sprzedaż i wynajem. Od 25 do 450 metrów kwadratowych.
1: Budynek powstaje nieopodal szpitala w Wejherowie, z dużym parkingiem i wygodną windą.
2: To miejsce tworzone specjalnie dla lekarzy, rehabilitantów i firm związanych z ochroną zdrowia w jednym nowoczesnym budynku.
1: Chopin Medica to przestrzeń, w której obok Ciebie działają inni specjaliści z branży medycznej.
2: Wejdź na chopinmedica.pl
1: lub zadzwoń 571-824-501. Chopin Medica.
2: Nowoczesna przestrzeń dla medycyny w Wejherowie.
3: Studiuj w Wejherowie. Kaszubsko-Pomorska Szkoła Wyższa zaprasza na studia. Zarządzanie, administracja i bezpieczeństwo wewnętrzne. Socjologia, pedagogika, a także studia magisterskie z nową specjalnością. Zarządzanie kapitałem ludzkim. Nasze atuty to niskie, równoczesne, praktyczny profil studiów.

0: studentów, wykwalifikowana kadra, bogaty pakiet stypendiów. Sprawdź, porównaj, wybierz mądrze. Więcej na www.kpsw.pl. Wejherowo, ulica Dworcowa 7. Studiuj blisko domu. To się opłaca.
1: Reklama. Reklama. Pragnę

0: Reklama. Szukasz idealnego kombinezonu motocyklowego? Postaw na jakość od Golden Panther Racewear. Szyjemy na miarę. Z kewlaru, skóry bydlęcej i kangurzej. Kompatybilne z kamizelkami powietrznymi. Dostępne także kurtki, spodnie i kombinezony w standardowych rozmiarach. Wejdź na www.golden-panther.com. Golden Panther. Dopasowanie, które robi różnicę.
1: Szukasz pracy w wakacje? Mamy coś dla Ciebie. Porta Drzwi w Bolszewie zaprasza osoby pełnoletnie do pracy produkcyjnej. Zdobądź doświadczenie i zarabiaj już tego lata. Odwiedź nas przy ulicy Szkolnej 54 w Bolszewie lub zadzwoń 723 331 400. Porta Drzwi. Dołącz do nas.
0: Reklama.

0: Słuchacie radia Norda FM. Reklama.
1: Uwaga, Trójmiasto! Masz złom stalowy lub kolorowy? Jedź do RedMed. Wiązka samochodowa nawet 20 zł za kilogram. Kabel miedziany minimum 38%, aż 13 zł za kilogram. RedMed, ulica Drogowców 1, Reda. Najlepsze ceny w Trójmieście. Sprawdź redmed.com.pl. Usiądź wygodnie. Fabryka mebli z Gościcina znów działa. Nasze drewniane krzesła czekają na Ciebie w salonie firmowym przy ulicy Fabrycznej w Gościcinie. Pojedyncze egzemplarze czy hurtowe zamówienia. Mamy wszystko, czego potrzebujesz. Ceny od 100 zł. Salon otwarty od poniedziałku do soboty. Fabryka mebli z Gościcina. Tradycja i jakość.
2: W kącie nic się nie kończy. Tu wszystko się zaczyna, ale to już wiecie. Bo najlepsze historie mają swój początek właśnie tutaj. Startuje studio kulinarne Kącik by Sebastian Cichy. Zapraszam na warsztaty tematyczne, na szkolenia, spotkania okolicznościowe, integracje dla firm. Odwiedź nas w Wejherowie przy ulicy Gdańskiej 137. Kąci, tu zaczyna się smak i dobra energia. Zapraszam serdecznie, Sebastian Cichy.
0: Reklama.
3: Trwa ustalanie okoliczności tragicznego wypadku w podwarszawskich Ząbkach. Rosyjski atak dronowy w strefie zamkniętej wokół Czarnobyla. Maja Chwalińska z największym w karierze sukcesem i największymi zarobkami na korcie. Miriam Lipińska. Tragiczny wypadek w podwarszawskich Ząbkach. Zginęły dwie osoby, a trzecia walczy o życie. Do zdarzenia doszło wczoraj wieczorem. W związku z wypadkiem zatrzymano 37-letniego kierowcę taksówki. To obywatel Turcji. Był trzeźwy. Z ustaleń wynika, że kierowca taksówki jadąc w kierunku Warszawy z pasa przeznaczonego do skrętu w prawo wykonał manewr skrętu w lewo lub zawracał.

0: zwracania i zderzył się z nadjeżdżającym Audi, którym jechało trzech mężczyzn w wieku około 20 lat, mówi aspirant Kamil Sobutka ze stołecznej policji.
1: Pojazd Audi, który uderzył następnie z dużą prędkością w słup sygnalizacji świetlnej, uderzenie było tak duże, że pojazd został rozerwany na pół.
0: A jego fragmenty uszkodziły dodatkowo dwa samochody jadące przeciwległym pasem ruchu. Atak rosyjskiego drona na budynek centralnego magazynu zużytego paliwa jądrowego w strefie zamkniętej wokół Czarnobyla. Na miejscu wybuchł pożar. Sztab Generalny Ukraińskiej Armii i władze przekazały, że poziom promieniowania nie zmienił się. Międzynarodowa Agencja Energii Atomowej przekazała, że jej eksperci wkrótce udadzą się tam, by na miejscu ocenić skutki ataku. Ponad milion wiernych na papieskiej mszy w Madrycie na ulicach stolicy Hiszpanii papieża Leona XIV pozdrawiały tysiące ludzi na trasie jego przejazdów Papa Mobile. Po mszy odbędzie się procesja z okazji obchodzonej dziś w Hiszpanii uroczystości Bożego Ciała. Dziś jeszcze Paryż, jutro powrót do Polski. Maja Chwalińska po dotarciu do finału Roland Garros z miejsca stała się jedną z najbardziej znanych sportsmenek w naszym kraju. To jej życiowy sukces, który wiąże się też z dużym zastrzykiem gotówki. Polka zgarnęła blisko 1,5 miliona euro, ale brutto. Po zapłaceniu podatku zostanie jej 770 tysięcy euro, czyli ponad 3 miliony złotych.
2: Pewnie coś sobie kupię, ale szczerze mówiąc nie mam jeszcze nic szczególnego. Na pewno będę chciała jeszcze bardziej zainwestować w siebie i w swój tenis. Podpytam tam trenera Maćka, co tam mogę sobie pomóc, z jakiej sprzęty może.
0: Mówiła Chwalińska. Nasza tenisistka na paryskich kortach zarobiła największe pieniądze w karierze. Momentami niebo będzie się dziś chmurzyć, przelotnie popada i zagrzmi w niemal całym kraju, a najsilniejsze burze na północy i w centrum. Na termometrach maksymalnie od 19 stopni na Pomorzu Zachodnim przez 22 na Kujawach, 23 na Opolszczyźnie, 25 na Mazowszu do 26 na Podkarpaciu. Norda.

0: Reklama.
1: Rynek apartamentów nad Bałtykiem rośnie, a popyt na najem krótkoterminowy utrzymuje się przez cały sezon. Zawisza Inwest realizuje inwestycje w Dębkach, Jastarni, Ostrowie lub Łebie. Lokalizacjach o wysokim obłożeniu i stabilnym potencjale wzrostu wartości. To nieruchomości projektowane z myślą o realnej stopie zwrotu i bezpieczeństwie kapitału. Sprawdź dostępne apartamenty na www.zawisza-inwest.pl. Zawisza Inwest. Twoje pieniądze pracują tam, gdzie inni odpoczywają.
2: Zapraszamy do Verde Clinic Dental and Aesthetic w Redzie. Verde Clinic Dental to specjalistyczna klinika stomatologii, stomatologii estetycznej, chirurgii stomatologicznej i fizjoterapii stomatologicznej. Dysponujemy ponad 30-osobowym zespołem medycznym realizującym całe spektrum usług stomatologicznych. Posiadamy kilkanaście gabinetów dentystycznych, laboratorium protetyczne oraz oddzielne gabinety do diagnostyki RTG i chirurgii stomatologicznej. Szczegółowy zakres usług stomatologicznych dostępny jest na naszej stronie www.verdeclinic.pl. Teraz kolejne, nowo oddane piętra kliniki są do Państwa dyspozycji. Zapraszamy również do skorzystania z zabiegów fizjoterapii stomatologicznej, czyli fizjoterapii stawów skroniowo-żuchwowych. Verde Clinic Reda, ulica Wejherowska 71. Znajdujemy się bezpośrednio przy drodze krajowej z Wejherowa do Redy na granicy obu miast. Naszą siedzibę, kilkupiętrowy budynek, zobaczycie Państwo z daleka. Klinika czynna jest od poniedziałku do piątku od 8 do 20.30, również w soboty do godziny 15.00. Serdecznie zapraszamy.
3: Miałeś stłuczkę, zarysowanie, a może poważniejszą szkodę?
4: W Automobil Wejherowo zajmujemy się usługami blacharsko-lakierniczymi i kompleksowym usuwaniem szkód komunikacyjnych. Od zgłoszenia do odbioru naprawionego samochodu. 30 lat doświadczenia w branży, nowoczesne zaplecze i naprawy wszystkich marek, w tym również pojazdów dostawczych. Oddajesz auto w pewne ręce, my zajmujemy się resztą i formalnościami. Automobil Wejherowo, ulica Gdańska 17.
5: Już 13 czerwca w Wejherowie wydarzy się coś naprawdę wyjątkowego. Piknik rodzinny łączy nas dobro w Parku Miejskim imienia Aleksandra Majkowskiego. Na wspólne świętowanie zaprasza organizator wydarzenia – Wejherowska Manufaktura Dobra. Od godziny 12 do 17 czeka na Was mnóstwo atrakcji. Strefa artystyczna, rodzinna i gastro, pokazy pojazdów i służb, strefa medyczna, a nawet symulator dachowania. Nie

0: Braknie muzyki, dobrej zabawy i atrakcji dla najmłodszych. Wszystko to w szczytnym celu. Dochód z wydarzenia zostanie przeznaczony na wsparcie hospicjów. Przyjdź z rodziną, zaproś znajomych i spędźcie ten dzień razem, pomagając innym. 13 czerwca, Park Miejski w Wejherowie. Piknik Łączy nas dobro, organizowany przez Wejherowską Manufakturę Dobra. Do zobaczenia.
1: Reklama. Kwadrans z Mateuszem. Audycja z dobrą muzyką i dobrym słowem.

0: Ewangelia Mateusza, rozdział 26, wersety od 47 do 56.
1: Właśnie gdy Jezus to mówił, nadszedł Judasz, jeden z 12, razem z gromadą ludzi uzbrojonych w miecze i pałki, wysłanych przez arcykapłanów i Radę Najwyższą. A zdrajca ustalił z nimi znak: to będzie ten, którego pocałuję, zabierzcie go. Zbliżył się do Jezusa i powiedział: witam cię, mistrzu. I zaraz go pocałował. A Jezus zapytał: po co przyszedłeś, przyjacielu? Wtedy oni podeszli i chwycili Jezusa i obezwładnili go. Jeden z otoczenia Jezusa sięgnął po miecz, uderzył sługę arcykapłana i obciął mu ucho. Ale Jezus powiedział: schowaj ten miecz, bo ci, którzy chwytają za miecz, od miecza giną. Jak ci się zdaje, czy ojciec nie przysłałby mi na pomoc co najmniej 12 legionów wojsk anielskich, gdybym go o to poprosił?

Ale jak spełniłaby się wtedy zapowiedź Pisma, że to się musi stać? Potem Jezus zwrócił się do tłumu. Przyszliście z mieczami i pałkami, aby mnie uwięzić jak zbrodniarza. Co dzień przecież przebywałem w świątyni i nauczałem. Dlaczego wtedy nie ujęliście mnie? Stało się tak dlatego, aby spełniły się przepowiednie proroków. Wtedy wszyscy uczniowie opuścili go i uciekli.

Jezus wiedział, że Judasz i mający go aresztować dowódcy byli w pobliżu. To dlatego obudził śpiących uczniów i przygotował ich na to, co nadchodziło. Ten fakt, że grupa żołnierzy i świątynnych strażników przybyła uzbrojona w miecze, ukazuje, że Judasz tak naprawdę nie rozumiał Jezusa. Myślał, że będą musieli szukać Jezusa w ogrodzie i walczyć z jego uczniami, zanim będą mogli go aresztować. Ale Jezus sam wyszedł im naprzeciw, gotowy do oddania się w ich ręce. Nie było nawet konieczne, by Judasz wydał go pocałunkiem, gdyż Jezus powiedział żołnierzom, kim jest. Jest tragicznym oglądanie tego, jak w życiu Judasza wszystko to, czego się dotknął, traciło na wartości i znaczeniu. Jego imię oznacza chwała, ale kto dzisiaj dałby swojemu chłopcu na imię Judasz? On użył pocałunku jako broni, a nie jako znaku szacunku i oddania. W tamtych czasach było to w dobrym tonie, gdy uczniowie pocałunkiem witali swojego mistrza. Ale w tej sytuacji pocałunek nie był znakiem oddania i respektu. Użyty przez Mateusza grecki czasownik sugeruje, że Judasz pocałował Jezusa kilkakrotnie. Powiedziałem wcześniej, że był to sposób, w jaki Jezus witał się ze swoimi uczniami, czyli Judasz zrobił to, co zwykle czynili pozostali uczniowie. Ten zwyczaj pokazuje nam, jak bliską i bezpośrednią była relacja pomiędzy Jezusem i uczniami. Nie był kimś dalekim, wyniosłym, niedostępnym. Chciał, by ludzie traktowali go jako starszego brata. Teraz, gdy jest u Boga Ojca, jego serce pozostało takie same.

chwilę po tym, jak Judasz pocałował Jezusa, uczniowie zapytali: Panie, czy mamy bić mieczem? Gdy był z nimi w górnej izbie, spytał ich o miecze. Przygotował ich do innego rodzaju życia, z jakim mieli się spotkać. Potrzebowali czegoś, co będzie pomocne dla ich bezpieczeństwa. Mieli znaleźć się we wrogim im świecie, a on nie zawsze będzie dokonywał dla nich cudów. Problem leży w tym, że uczniowie nie zrozumieli tego, co Jezus próbował im powiedzieć. Jak zwykle, dosłownie zrozumieli jego słowa: Panie, oto tutaj dwa miecze. Jezus powiedział im, że to wystarczy. Piotr często sprzeczał się ze słowem, zaparł się tego słowa i był nieposłuszny temu słowu, chociażby wtedy, gdy spał, a miał czuwać. Teraz postanowił wyprzedzić to słowo. W swojej gorliwości, by pomóc Jezusowi, Piotr uderzył sługę arcykapłana i odciął mu ucho. Nie czekał na Pana, aby ten powiedział mu, co należy zrobić. Zachował się jak Mojżesz, który zabił Egipcjanina. Piotr pośpieszył się ponownie, zaufał swojemu uzbrojeniu i ciału. Gdyby Jezus nie uzdrowił ucha Malchusa, prawdopodobnie mielibyśmy cztery, a nie trzy krzyże na Golgocie.

Może zastanawiać nas, dlaczego Jezus nie został aresztowany wcześniej, na przykład gdy był w świątyni lub na ulicach Jerozolimy. Możemy mówić o wielu powodach, na przykład o tym, że kapłani chcieli tę sprawę rozegrać po cichu, bez zbędnego rozgłosu. Lub mogli bać się reakcji tłumu, który wydawało się, że był po stronie Jezusa. Ale najpewniejszym jest przypuszczenie, że wszystko w życiu Jezusa dokonywało się zgodnie z boskim rozkładem jazdy. Te wydarzenia nie były dziełem przypadku. Każdy z nich było częścią Bożego planu, a jednak to upadły człowiek był za nie odpowiedzialny. Bóg z góry przewidział i postanowił, że będzie on wydany, a wy zabiliście go na krzyżu rękami bezbożnych ludzi. Jest oczywistym, że nie mieli prawa aresztować Jezusa. Przecież on nie złamał żadnego prawa, nie dokonał żadnego przestępstwa. A jednak był traktowany jak przeciętny złodziej, a to przecież Judasz był złodziejem.

uczniowie, którzy z taką determinacją obiecywali bronić go do ostatniej kropli krwi, zdezerterowali. Zbliża się chwila, a nawet już nadeszła, kiedy to rozproszycie się każdy w swoją stronę, a mnie zostawicie samego. A jednak nie będę osamotniony, ponieważ ojciec jest przy mnie. Jednak później nadszedł moment, gdy nawet ojciec go opuścił. Każdy z nas stoi przed własnym wyborem. Czy wybiorę miecz, czy też kielich? Czy sprzeciwię się woli Bożej, czy też się jej poddam? Kielich zwykle przynosi cierpienie, ale cierpienie prowadzi do chwały. Nie musimy bać się kielicha, gdyż został on przygotowany przez Ojca specjalnie dla nas. On wie, ile możemy udźwignąć. W tym kielichu znajduje się nie tylko cierpienie, ale mądrość i miłość.

0: remont albo urządzasz nowe wnętrze? Zajrzyj do Belpol, miejsca, gdzie wybór naprawdę robi różnicę. Kup dwa skrzydła drzwiowe wewnętrzne z ościeżnicą w sklepie stacjonarnym, a na drugie tańsze wewnętrzne skrzydło drzwiowe otrzymasz rabat w wysokości 50% ceny regularnej. To idealny moment, żeby odmienić swój dom stylowo i w dobrej cenie. Szczegóły w regulaminie promocji łączonej. Rabat minus 50% na drugie wybrane wewnętrzne skrzydło drzwiowe w sklepach stacjonarnych Belpol spółka z o.o. A do tego w Belpol czeka na Ciebie największy wybór podłóg i paneli w regionie. Zapraszamy do salonów Belpol, Wejherowo, Lęborg i Gdynia.
1: Każda budowa zaczyna się od jednego miejsca. Gdzie? A, to tu. Właśnie w Gowinie powstaje miejsce, gdzie znajdziesz wszystko. Szybko, w dobrej cenie, bez kompromisów. Już wkrótce otwarcie. A to tu market budowlany. Gowino, ulica Wejherowska 28. Bądź gotowy, obserwuj nas na Facebooku i sprawdź, kiedy startujemy.
2: Prowadzisz gabinet lekarski, rehabilitację, a może szukasz miejsca dla swojej działalności medycznej?
3: W Chopin Medica w Wejherowie dostępne są nowoczesne lokale na sprzedaż i wynajem. Od 25 do 450 metrów kwadratowych.
2: Budynek powstaje nieopodal szpitala w Wejherowie, z dużym parkingiem i wygodną windą.
3: To miejsce tworzone specjalnie dla lekarzy, rehabilitantów i firm związanych z ochroną zdrowia w jednym nowoczesnym budynku.
2: Chopin Medica to przestrzeń, w której obok Ciebie działają inni specjaliści z branży medycznej.
3: Wejdź na chopinmedica.pl
2: lub zadzwoń 571-824-501. Chopin Medica.
3: Nowoczesna przestrzeń dla medycyny w Wejherowie.
4: Reklama.

0: Reklama.
1: Kończysz właśnie szkołę podstawową? Nie wiesz, co dalej? Nie masz pomysłu na sukces? Zapraszamy do niepublicznej szkoły rzemiosła w Wejherowie. Najprężniej rozwijającej się szkoły branżowej w powiecie wejherowskim. Oferujemy Ci szeroki wybór zawodów. Chcesz zostać dobrym rzemieślnikiem? Ucz się rzemiosła u najlepszych. Przygotowaliśmy dla Was wyposażone w najnowocześniejszy sprzęt pracownie zawodowe. Fryzjerską, gastronomiczną, budowlaną, stolarską, mechaniczną oraz handlową. Nauka w nowocześnie wyposażonej szkole w miłej i przyjaznej atmosferze oraz praktyki w najlepszych zakładach rzemieślniczych w okolicy. Pozwolą Ci zdobyć wymarzony zawód i zagwarantują lepszy start w dorosłość. Sprawdź naszą ofertę na www.szkola.cechwejherowo.pl. U nas znajdziesz swoje miejsce. Zadanie publiczne sfinansowane ze środków Narodowego Instytutu Wolności Centrum Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego w ramach rządowego programu Polski Inkubator Rzemiosła na lata 2021-2030.
2: Szukasz pracy w wakacje? Mamy coś dla Ciebie. Porta Drzwi w Bolszewie zaprasza osoby pełnoletnie do pracy produkcyjnej. Zdobądź doświadczenie i zarabiaj już tego lata. Odwiedź nas przy ulicy Szkolnej 54 w Bolszewie lub zadzwoń 723 331 400. Porta Drzwi. Dołącz do nas.
3: Kończy, nic się nie kończy. Tu wszystko się zaczyna, ale to już wiecie. Bo najlepsze historie mają swój początek właśnie tutaj. Startuje studio kulinarne Kończy by Sebastian Cichy. Zapraszam na warsztaty tematyczne, na szkolenia, spotkania okolicznościowe, integracje dla firm. Odwiedź nas w Wejherowie przy ulicy Gdańskiej 137. Kończy, tu zaczyna się smak i dobra energia. Zapraszam serdecznie, Sebastian Cichy.
0: Reklama.
4: Synoptycy rozszerzyli listę regionów z burzowymi alertami. Śmiertelny wypadek na torach na Pomorzu, nie żyje jedna osoba. Podwójny atak terrorystyczny w środkowym Izraelu. Miriam Lipińska. Synoptycy ostrzegają przed burzami w kolejnych województwach. Rozszerzyli alerty na całą Warmię i Mazury, niemal całe Mazowsze i województwo łódzkie, na część Podlasia, a także południowe krańce Małopolski i Śląska oraz część Dolnego Śląska. Ostrzeżenia cały czas są też dla Pomorza, województwa kujawsko-pomorskiego i części Pomorza Zachodniego. Burzom będą towarzyszyć ulewy. Miejscami spadnie 30 mm deszczu, a lokalnie grad. Są też ostrzeżenia przed gwałtownymi wzrostami stanu wód. Dotyczą wszystkich tych regionów z wyjątkiem Małopolski, Śląska i Dolnego Śląska. Miejscami rzeki mogą przekroczyć stany ostrzegawcze. Śmiertelny wypadek na torach w Gdyni na odcinku Gdynia-Orłowo-Gdynia Główna. Pod pociąg służbowy jadący bez pasażerów w niedozwolonym miejscu wtargnęła jedna osoba. Zginęła na miejscu. Ruch pociągów został wstrzymany. Część składów skierowano na równo.

0: Naległą trasę SKM, mówi Rafał Wilgusiak z Polskich Linii Kolejowych.
1: Za pozostałe pociągi Intercity i Polregio polecono wprowadzenie zastępczej komunikacji autobusowej.
0: Utrudnienia dla pasażerów mogą potrwać kilka godzin. Zagranica, podwójny atak terrorystyczny w środkowej części Izraela. Zginęła jedna osoba, a co najmniej cztery zostały ranne. Dwie z nich są w stanie krytycznym. Sprawca ataku został zabity. Według armii to izraelski Arab. Okoliczności zdarzenia nie są na razie znane, ale według mediów sprawca otworzył ogień najpierw w miejscowości Kohaf Jair, a następnie w pobliskim Tzur Natan. Obie miejscowości leżą niedaleko granicy okupowanego zachodniego brzegu Jordanu. Atak pochwalili terroryści z palestyńskiego Hamasu, ale nie wzięli na siebie odpowiedzialności za niego. I na koniec wracamy do kraju. Turyści niespecjalnie dopisali w Bieszczadach w kończący się długi czerwcowy weekend. Mimo że nad Jeziorem Solińskim sporo żaglówek, a zapora pęka w szwach, branża turystyczna jest daleka od zadowolenia. Obłożenie miejsc noclegowych sięgnęło w ten weekend 30%. Łukasz Wojtas z Mariny Polańczyk nie ukrywa rozczarowania.
2: Jeśli chodzi o samo zainteresowanie mariną czy glampingiem, no to nie jest pełne.
0: Główne krajowe kierunki na długi weekend to morze i Podhale. W całym kraju przelotny deszcz może też zagrzmieć najbardziej intensywnie na północy, w centrum i miejscami na południu. A na termometrach maksymalnie od 19 stopni na Pomorzu Zachodnim, przez 22 na Kujawach, 25 na Mazowszu, do 26 na Podkarpaciu.
3: Słuchajcie, radia Norda FM.

0: Reklama.
1: Usiądź wygodnie. Fabryka mebli z Gościcina znów działa. Nasze drewniane krzesła czekają na Ciebie w salonie firmowym przy ulicy Fabrycznej w Gościcinie. Pojedyncze egzemplarze czy hurtowe zamówienia. Mamy wszystko, czego potrzebujesz. Ceny od 100 zł. Salon otwarty od poniedziałku do soboty. Fabryka mebli z Gościcina. Tradycja i jakość.
2: Kobiety, w spotkaniach z koleżankami nie chodzi tylko o to, żeby gadać, plotkować i pić kawę. Czasem warto coś wspólnie przeżyć. Razem się wzruszyć, popłakać ze śmiechu i doświadczyć wielkich emocji. Zapraszamy na Kino Kobiet do Kin Helios. Zabierz przyjaciółki, mamę i siostrę i wygrywaj nagrody. Szczegóły na helios.pl.
0: Reklama.

0: Reklama. Wyobraź sobie, że twój ukochany Bałtyk jest tuż za rogiem. Zapach morza, szum fal i spacer po plaży, kiedy tylko masz na to ochotę. Z Zawisza Invest możesz zyskać własne miejsce nad morzem, w Dębkach, Jastarni, Ostrowie lub Łebie. Apartament, do którego wracasz na weekendy, wakacje i wtedy, gdy po prostu chcesz zwolnić. Wejdź na www.zawisza-invest.pl i znajdź swój drugi dom nad Bałtykiem. Zawisza Invest. Twoje miejsce nad morzem.
1: Studio w Wejherowie. Kaszubsko-Pomorska Szkoła Wyższa zaprasza na studia. Zarządzanie, administracja i bezpieczeństwo wewnętrzne. Socjologia, pedagogika, a także studia magisterskie z nową specjalnością. Zarządzanie kapitałem ludzkim. Nasze atuty to niskie, równoczesne, praktyczny profil studiów, wykwalifikowana kadra, bogaty pakiet stypendiów. Sprawdź, porównaj, wybierz mądrze. Więcej na www.kpsw.pl. Wejherowo, ulica Dworcowa 7. Studiuj blisko domu. To się opłaca.
0: Reklama.

0: Reklama.
1: Planujesz remont albo urządzasz nowe wnętrze? Zajrzyj do Belpol, miejsca, gdzie wybór naprawdę robi różnicę. Kup dwa skrzydła drzwiowe wewnętrzne z ościeżnicą w sklepie stacjonarnym, a na drugie tańsze wewnętrzne skrzydło drzwiowe otrzymasz rabat w wysokości 50% ceny regularnej. To idealny moment, żeby odmienić swój dom stylowo i w dobrej cenie. Szczegóły w regulaminie promocji łączonej. Rabat minus 50% na drugie wybrane wewnętrzne skrzydło drzwiowe w sklepach stacjonarnych Belpol spółka z o.o. A do tego w Belpol czeka na Ciebie największy wybór podłóg i paneli w regionie. Zapraszamy do salonów Belpol, Wejherowo, Lęborg i Gdynia.
2: Miałeś stłuczkę, zarysowanie, a może poważniejszą szkodę?
3: W Automobil Wejherowo zajmujemy się usługami blacharsko-lakierniczymi i kompleksowym usuwaniem szkód komunikacyjnych. Od zgłoszenia do odbioru naprawionego samochodu. 30 lat doświadczenia w branży, nowoczesne zaplecze i naprawy wszystkich marek, w tym również pojazdów dostawczych. Oddajesz auto w pewne ręce, my zajmujemy się resztą i formalnościami. Automobil Wejherowo, ulica Gdańska 17.
4: Szukasz idealnego kombinezonu motocyklowego? Postaw na jakość od Golden Panther Racewear. Szyjemy na miarę. Z kewlaru, skóry bydlęcej i kangurzej. Kompatybilne z kamizelkami powietrznymi. Dostępne także kurtki, spodnie i kombinezony w standardowych rozmiarach. Wejdź na www.golden-panther.com. Golden Panther. Dopasowanie, które robi różnicę.

0: Prowadzisz gabinet lekarski, rehabilitację, a może szukasz miejsca dla swojej działalności medycznej?
1: W Chopin Medica w Wejherowie dostępne są nowoczesne lokale na sprzedaż i wynajem. Od 25 do 450 metrów kwadratowych.
0: Budynek powstaje nieopodal szpitala w Wejherowie, z dużym parkingiem i wygodną windą.
1: To miejsce tworzone specjalnie dla lekarzy, rehabilitantów i firm związanych z ochroną zdrowia w jednym nowoczesnym budynku.
0: Chopin Medica to przestrzeń, w której obok Ciebie działają inni specjaliści z branży medycznej.
1: Wejdź na chopinmedica.pl
0: lub zadzwoń 571-824-501. Chopin Medica.
1: Nowoczesna przestrzeń dla medycyny w Wejherowie.
2: Już 13 czerwca w Wejherowie wydarzy się coś naprawdę wyjątkowego. Piknik rodzinny łączy nas dobro w Parku Miejskim imienia Aleksandra Majkowskiego. Na wspólne świętowanie zaprasza organizator wydarzenia – Wejherowska Manufaktura Dobra. Od godziny 12 do 17 czeka na Was mnóstwo atrakcji. Strefa artystyczna, rodzinna i gastro, pokazy pojazdów i służb, strefa medyczna, a nawet symulator dachowania. Nie zabraknie muzyki, dobrej zabawy i atrakcji dla najmłodszych. Wszystko to w szczytnym celu. Dochód z wydarzenia zostanie przeznaczony na wsparcie hospicjów. Przyjdź z rodziną, zaproś znajomych i spędźcie ten dzień razem, pomagając innym. 13 czerwca, Park Miejski w Wejherowie. Piknik łączy nas dobro. Organizowany przez Wejherowską Manufakturę Dobra. Do zobaczenia.
3: Reklama.

0: Słuchajcie radia, Norda FM. Reklama.
1: Zapraszamy do Verde Clinic Dental and Aesthetic w Redzie. Verde Clinic Aesthetic to specjalistyczna klinika medycyny estetycznej i chirurgii plastycznej realizująca cały zakres zabiegów w tym zakresie. Posiadamy gabinety przygotowane do zabiegów typowo medycznych. Wszystkie zabiegi medycyny estetycznej i chirurgii plastycznej wykonywane są tylko i wyłącznie przez lekarzy z długoletnim doświadczeniem. W chwili obecnej proponujemy Państwu również zabiegi blefaroplastyki, korekty plastycznej powiek. Informacje o szczegółowym zakresie zabiegów medycyny estetycznej znajdują się na stronie www.verdeklinik.pl. Teraz kolejne nowo oddane piętra kliniki są do Państwa dyspozycji. Verde Clinic Reda, ulica Wejherowska 71. Znajdujemy się bezpośrednio przy drodze krajowej z Wejherowa do Redy na granicy obu miast. Naszą siedzibę, kilkupiętrowy budynek, zobaczycie Państwo z daleka. Klinika czynna jest od poniedziałku do piątku od 8 do 20.30, również w soboty do 15.00. Serdecznie zapraszamy do skorzystania z zabiegów blefaroplastycznych korekty plastycznej powiek. Verde Clinic. Zapraszamy na konsultacje i zabiegi.
2: Każda budowa zaczyna się od jednego miejsca. Gdzie? A to tu. Właśnie w Gowinie powstaje miejsce, gdzie znajdziesz wszystko. Szybko, w dobrej cenie, bez kompromisów. Już wkrótce otwarcie. A to tu market budowlany. Gowino, ulica Wejherowska 28. Bądź gotowy, obserwuj nas na Facebooku i sprawdź, kiedy startujemy.
0: Reklama.
3: Korki na trasach z nadmorza i spod Tatr ruszyły powroty z długiego weekendu. Co z orderem Orła Białego dla prezydenta Ukrainy? Maja Chwalińska przed Wimbledonem walczy o dziką kartę. Miriam Lipińska. Rozpoczęły się powroty z długiego czerwcowego weekendu. Na Zakopiance panuje wzmożony ruch. Największe korki tworzą się na odcinku między Białym Dunajcem a Nowym Targiem, gdzie ruch zwalnia aż do wjazdu na dwupasmowy fragment drogi. Wolniej jedzie się też przed wjazdem do tunelu pod Luboniem Małym oraz przed Krakowem przy wjeździe na obwodnicę miasta. Korki są też na prowadzącej nad morze autostradzie A1. Zatory tworzą się przed bramkami w Nowej Wsi koło Torunia na pasach w kierunku Łodzi. Na przejazd trzeba tam czekać ponad kwadrans, korek ma kilka kilometrów. Kapituła Orderu Orła Białego odpowie jutro na pytanie, czy pozbawić prezydenta Ukrainy najwyższego polskiego odznaczenia. To efekt decyzji Wołodymyra Zełenskiego o nadaniu jednej z jednostek sił zbrojnych imienia bohaterów Ukraińskiej Powstańczej Armii, odpowiedzialnej za eksterminację ludności polskiej na Wołyniu. Odebranie Orderu Orła Białego to propozycja Karola Nawrockiego, którą popiera Krzysztof Szczucki z PiS.
4: No nie może być tak, że imieniem morderców, ludobójców nazywa się jednostki wojska ukraińskiego i bardzo wspierane przez Polskę i Polaków.
3: Z kolei Karolina Ziołopużuk z Lewicy uważa, że z decyzją należy poczekać.
5: Widać, że Ukraińcy zaczynają rozumieć, że nazwanie jednostki imieniem bohaterów UPA było czymś złym i naprawdę gestem wobec Polaków, wobec którego nie możemy przejść obojętnie.
3: Order Orła Białego Wołodymyr Zełenski otrzymał za postawę wobec

0: wobec rosyjskiej agresji. Nadał mu go 3 lata temu prezydent Andrzej Duda. French Open już za Mają Chwalińską. Teraz przed rewelacją paryskich kortów kolejna wielkoszlemowa impreza Wimbledon. Problem w tym, że o miejscu w londyńskim turnieju decyduje ranking sprzed zmagań na kortach Rolanda Garrosa, w którym Polka była 114. To znaczy, że Maja znów musiałaby powalczyć w kwalifikacjach. Trwa jednak walka o dziką kartę dla naszej reprezentantki.
1: My robimy wszystko, co możemy. Złożyliśmy zapytanie i teraz możemy tylko czekać. Myślę, że Anglicy, jak nas słyszą, to dadzą Maję dziką kartę, no bo jest to niesamowita historia i na pewno ściąga na trybuny wielu kibiców, więc pewnie by to fajnie też w tym Londynie wyglądało.
0: Mówi menedżer Polki. Decyzję organizatorów Wimbledonu w sprawie dzikich kart poznamy 15 czerwca. A w jutrzejszym rankingu WTA Maja Chwalińska awansuje na 21 miejsce. W całym kraju możliwy przelotny deszcz i burze. Najgwałtowniejsze będą na północy, w centrum i miejscami na południu. A na termometrach maksymalnie od 19 stopni na Pomorzu Zachodnim, przez 23 na Opolszczyźnie, 25 na Mazowszu, do 26 na Podkarpaciu.
2: Norda FM.

0: Reklama.
1: W kącie nic się nie kończy. Tu wszystko się zaczyna, ale to już wiecie. Bo najlepsze historie mają swój początek właśnie tutaj. Startuje studio kulinarne Kącik by Sebastian Cichy. Zapraszam na warsztaty tematyczne, na szkolenia, spotkania okolicznościowe, integracje dla firm. Odwiedź nas w Wejherowie przy ulicy Gdańskiej 137. Kącik. Tu zaczyna się smak i dobra energia. Zapraszam serdecznie, Sebastian Cichy.
0: Reklama.

0: Reklama. Uwaga, Trójmiasto! Masz złom stalowy lub kolorowy? Jedź do RedMed. Wiązka samochodowa nawet 20 zł za kilogram. Kabel miedziany minimum 38%, aż 13 zł za kilogram. RedMed, ulica Drogowców 1, Reda. Najlepsze ceny w Trójmieście. Sprawdź redmed.com.pl. Usiądź wygodnie. Fabryka mebli z Gościcina znów działa. Nasze drewniane krzesła czekają na Ciebie w salonie firmowym przy ulicy Fabrycznej w Gościcinie. Pojedyncze egzemplarze czy hurtowe zamówienia. Mamy wszystko, czego potrzebujesz. Ceny od 100 zł. Salon otwarty od poniedziałku do soboty. Fabryka mebli z Gościcina. Tradycja i jakość.
1: Reklama.

0: Radia Norda FM. Reklama.
1: Wyobraź sobie, że twój ukochany Bałtyk jest tuż za rogiem. Zapach morza, szum fal i spacer po plaży, kiedy tylko masz na to ochotę. Z Zawisza Invest możesz zyskać własne miejsce nad morzem, w Dębkach, Jastarni, Ostrowie lub Łebie. Apartament, do którego wracasz na weekendy, wakacje i wtedy, gdy po prostu chcesz zwolnić. Wejdź na www.zawisza-invest.pl i znajdź swój drugi dom nad Bałtykiem. Zawisza Invest. Twoje miejsce nad morzem.
2: Szukasz pracy w wakacje? Mamy coś dla ciebie. Porta Drzwi w Bolszewie zaprasza osoby pełnoletnie do pracy produkcyjnej. Zdobądź doświadczenie i zarabiaj już tego lata. Odwiedź nas przy ulicy Szkolnej 54 w Bolszewie lub zadzwoń 723 331 400. Porta Drzwi. Dołącz do nas.
0: Reklama.
3: Pogoda da nam się we znaki. Są ostrzeżenia przed burzami. Przywrócono ruch pociągów w Gdyni po śmiertelnym wypadku. Lipiec i sierpień będą krytyczne dla rynku ropy naftowej i paliw, wieszczą eksperci. Miriam Lipińska. Burze, ulewy, silny wiatr i lokalne podtopienia. Synoptycy wydali alerty dla 11 województw na północy, w centrum i miejscami na południu kraju. Tam możliwe burze z intensywnym deszczem. Lokalnie spadnie 30 mm deszczu. Będzie też silniej wiało, w porywach do 75 km na godzinę. Dodatkowo są ostrzeżenia hydrologiczne przed gwałtownymi wzrostami stanu wód. Obowiązują dla Pomorza i województwa kujawsko-pomorskiego oraz części warmińsko-mazurskiego, łódzkiego, części Pomorza Zachodniego, Mazowsza i Wielkopolski. A dziś pogoda niespecjalnie sprzyja odpoczynkowi nad wodą, ale służby przed zbliżającymi się wakacjami apelują o ostrożność. Od początku kwietnia utonęło już 39 osób. Tylko wczoraj życie w wodzie straciła jedna osoba. Do tragedii doszło we wsi Wieprz w powiecie Iławskim w województwie warmińsko-mazurskim. Pociągi znów kursują między Gdynią Orłowem a Gdynią Redłowem. Wcześniej ruch na tym odcinku wstrzymano po śmiertelnym wypadku. W niedozwolonym miejscu na tory targnęła kobieta, zginęła na miejscu. Międzynarodowa Agencja Energetyczna ostrzega, że w lipcu i sierpniu globalne rynki ropy naftowej wejdą w tak zwaną czerwoną strefę. Szybko kurczące się zapasy ropy zbiegną się wtedy z początkiem szczytowego letniego zapotrzebowania na paliwa. Na razie uwalniane rezerwy ropy naftowej i paliw gotowych oraz nadwyżka z zeszłego roku chronią nas, konsumentów, przed brakiem paliwa. Ale to rozwiązanie doraźne. Tymczasem końca wojny USA z Iranem wciąż nie widać, mówi analityk rynku paliw z BM Refle Urszula Cieślak.
4: Blokada cieśniny Ormus nadal obowiązuje, chociaż tankowców i żeglugi przez cieśninę Ormus jest nieco więcej, to jednak dalej nie rozwiązuje to problemów ze światowymi dostawami.
3: A dziś mija dokładnie 100 dni wojny na Bliskim Wschodzie. A przed długim weekendem maksymalne ceny paliw poszły w Polsce w górę. Od soboty do jutra włącznie. Benzyna 95 może kosztować nie więcej niż 6 zł, benzyna 98 6,63, a olej napędowy 6 zł i 48 groszy za litr.

Chwilami niebo się chmurzy i z tych chmur może wszędzie przelotnie popadać deszcz. Do tego niewykluczone burze, najsilniejsze na północy, w centrum i miejscami na południu. A na termometrach maksymalnie od 19 stopni na Pomorzu Zachodnim, przez 23 na Opolszczyźnie, 25 na Mazowszu, do 26 na Podkarpaciu.

0: Reklama.
1: Planujesz remont albo urządzasz nowe wnętrze? Zajrzyj do Belpol, miejsca, gdzie wybór naprawdę robi różnicę. Kup dwa skrzydła drzwiowe wewnętrzne z ościeżnicą w sklepie stacjonarnym, a na drugie tańsze wewnętrzne skrzydło drzwiowe otrzymasz rabat w wysokości 50% ceny regularnej. To idealny moment, żeby odmienić swój dom stylowo i w dobrej cenie. Szczegóły w regulaminie promocji łączonej. Rabat minus 50% na drugie wybrane wewnętrzne skrzydło drzwiowe w sklepach stacjonarnych Belpol spółka z o.o. A do tego w Belpol czeka na Ciebie największy wybór podłóg i paneli w regionie. Zapraszamy do salonów Belpol, Wejherowo, Lęborg i Gdynia. Kończysz właśnie szkołę podstawową? Nie wiesz co dalej? Nie masz pomysłu na sukces? Zapraszamy do niepublicznej szkoły rzemiosła w Wejherowie. Najprężniej rozwijającej się szkoły branżowej w powiecie wejherowskim. Oferujemy Ci szeroki wybór zawodów. Chcesz zostać dobrym rzemieślnikiem? Ucz się rzemiosła u najlepszych. Przygotowaliśmy dla Was wyposażone w najnowocześniejszy sprzęt pracownie zawodowe. Fryzjerską, astronomiczną, budowlaną, stolarską, mechaniczną oraz handlową. Nauka w nowocześnie wyposażonej szkole, w miłej, przyjaznej atmosferze oraz praktyki w najlepszych zakładach rzemieślniczych w okolicy pozwolą Ci zdobyć wymarzony zawód i zagwarantują lepszy start w dorosłość. Sprawdź naszą ofertę na www.szkola.cechwejherowo.pl. U nas znajdziesz swoje miejsce. Zadanie publiczne sfinansowane ze środków Narodowego Instytutu Wolności Centrum Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego w ramach rządu nowego programu Polski Inkubator Rzemiosła na lata 2021-2030.
2: Miałeś stłuczkę, zarysowanie, a może poważniejszą szkodę? W Automobil Wejherowo zajmujemy się usługami blacharsko-lakierniczymi i kompleksowym usuwaniem szkód komunikacyjnych. Od zgłoszenia do odbioru naprawionego samochodu. 30 lat doświadczenia w branży, nowoczesne zaplecze i naprawy wszystkich marek, w tym również pojazdów dostawczych. Oddajesz auto w pewne ręce, my zajmujemy się resztą i formalnościami. Automobil Wejherowo, ulica Gdańska 17.
3: W kącie nic się nie kończy. Tu wszystko się zaczyna, ale to już wiecie. Bo najlepsze historie mają swój początek właśnie tutaj. Startuje studio kulinarne Kącie by Sebastian Cichy. Zapraszam na warsztaty tematyczne, na szkolenia, spotkania okolicznościowe, integracje dla firm. Odwiedź nas w Wejherowie przy ulicy Gdańskiej 137. Kącie. Tu zaczyna się smak i dobra energia. Zapraszam serdecznie. Sebastian Cichy.
0: Reklama. Świat. Świat według Romka.
4: Witaj też bardzo serdeczno. Mój dobry dzień. A dzień dziecka za nama. Błeży calo za nama. A dzień gniotę. Bez cali rok. A kto je ten gniota? Kłe gniota to taci człowiek, który derch w cyk gniece. Jetyś taci urt gniotów, co ich pozwać może gniota ma zdrowetny ma. Czyj taci gniota reno w stunie, to tak wejle gniece. Jenku, jenku, jenku, byłeli łepe rękły, a mati zernoga, jak mnie byłeli noga. A marić się, panie, strzykę mnie w kłelanie, wele, wele, wetka, wścipie mnie kłel slytka. A marić nie bykse, zysnowicha lukse, jene, jene seja, napychla mnie szeja. A na weterio, do doktora bez oślo, hej ho. No i idzie nasz gniota do doktora, gdzie w poczekalnie gniece,

0: vespul huerim ue sviece, a tej quel doktora gniece, že slyžba zdrowiu je huery. Gwyzi jak doktor, ty się łednek gniotów, tej gniota pacjent, a gniota doktor, sedzą gwedzena ma w gabinece, a keżden łecim zgniece. Dla tych dwóch gniotów to belne terapio, bo jest so fest we gniotum, ale tima co w poczekalnie żdają, nerwę płyszczają. A sygniele, tak jak jeju to pera razy wama gniot, zrena zarys kapuje w stanim, dobrze a belno so westynkac. A maricie panie jo. Tak musi powtarzać 2-3 razy, tej trzeba wstać, a cały dzień będzie super gitter. A co to jest super gitter? A skąd je mojego wiedzec, kwe to mnie dopisze naglo was padło? A naglo wie jemu teli, że mojego so z wama tym wszedźcim płedzelec, albo lepiej nie, bo wabe łebarchnia i kto by mnie w ten czas slechel. Jo. Teraz jest czas na nauka. Tak tej gniota maruda. Gniezd marudzić. Derch gniezd wciąż marudzić. Reno rano. W poczekalnie żdają. W poczekalni czekają. Belne terapio? Porządna terapia. Łebarchnia? Oszaleli. Jo, a zis to bebeloteli. Czym ta so siertucha meme? Pozdrówci sile z antenę, waj rumk.
1: Świat? Świat według Romka. Two ships in the night.

0: Reklama.
1: Prowadzisz gabinet lekarski, rehabilitację, a może szukasz miejsca dla swojej działalności medycznej?
2: W Chopin Medica w Wejherowie dostępne są nowoczesne lokale na sprzedaż i wynajem. Od 25 do 450 metrów kwadratowych.
1: Budynek powstaje nieopodal szpitala w Wejherowie, z dużym parkingiem i wygodną windą.
2: To miejsce tworzone specjalnie dla lekarzy, rehabilitantów i firm związanych z ochroną zdrowia w jednym nowoczesnym budynku.
1: Chopin Medica to przestrzeń, w której obok Ciebie działają inni specjaliści z branży medycznej.
2: Wejdź na chopinmedica.pl
1: lub zadzwoń 571-824-501. Chopin Medica.
2: Nowoczesna przestrzeń dla medycyny w Wejherowie.
3: Studiuj w Wejherowie. Kaszubsko-Pomorska Szkoła Wyższa zaprasza na studia. Zarządzanie, administracja i bezpieczeństwo wewnętrzne. Socjologia, pedagogika, a także studia magisterskie z nową specjalnością. Zarządzanie kapitałem ludzkim. Nasze atuty to niskie, równoczesne, praktyczny profil studiów. Wykwalifikowana kadra. Bogaty pakiet stypendiów. Sprawdź, porównaj, wybierz mądrze. Więcej na www.kpsw.pl. Wejherowo, ulica Dworcowa 7. Studiuj blisko domu. To się opłaca.
0: Reklama.

0: Zapraszamy do Verde Clinic Dental and Aesthetic w Redzie. Verde Clinic Dental to specjalistyczna klinika stomatologii, stomatologii estetycznej, chirurgii stomatologicznej i fizjoterapii stomatologicznej. Dysponujemy ponad 30-osobowym zespołem medycznym realizującym całe spektrum usług stomatologicznych. Posiadamy kilkanaście gabinetów dentystycznych, laboratorium protetyczne oraz oddzielne gabinety do diagnostyki RTG i chirurgii stomatologicznej. Szczegółowy zakres usług stomatologicznych dostępny jest na naszej stronie www.verdeclinic.pl. Teraz kolejne, nowo oddane piętra kliniki są do Państwa dyspozycji. Zapraszamy również do skorzystania z zabiegów fizjoterapii stomatologicznej, czyli fizjoterapii stawów skroniowo-żuchwowych. Verde Clinic Reda, ulica Wejherowska 71. Znajdujemy się bezpośrednio przy drodze krajowej z Wejherowa do Redy na granicy obu miast. Naszą siedzibę, kilkupiętrowy budynek, zobaczycie Państwo z daleka. Klinika czynna jest od poniedziałku do piątku od 8 do 20.30, również w soboty do godziny 15. Serdecznie zapraszamy.
1: Już 13 czerwca w Wejherowie wydarzy się coś naprawdę wyjątkowego. Piknik rodzinny łączy nas dobro w Parku Miejskim imienia Aleksandra Majkowskiego. Na wspólne świętowanie zaprasza organizator wydarzenia – Wejherowska Manufaktura Dobra. Od godziny 12 do 17 czeka na Was mnóstwo atrakcji. Strefa artystyczna, rodzinna i gastro, pokazy pojazdów i służb, strefa medyczna, a nawet symulator dachowania. Nie zabraknie muzyki, dobrej zabawy i atrakcji dla najmłodszych. Wszystko to w szczytnym celu. Dochód z wydarzenia zostanie przeznaczony na wsparcie hospicjów. Przyjdź z rodziną, zaproś znajomych i spędźcie ten dzień razem, pomagając innym. 13 czerwca, Park Miejski w Wejherowie. Piknik łączy nas dobro. Organizowany przez Wejherowską Manufakturę Dobra. Do zobaczenia.
2: Reklama.

0: Wyobraź sobie, że twój ukochany Bałtyk jest tuż za rogiem. Zapach morza, szum fal i spacer po plaży, kiedy tylko masz na to ochotę. Z Zawisza Invest możesz zyskać własne miejsce nad morzem, w Dębkach, Jastarni, Ostrowie lub Łebie. Apartament, do którego wracasz na weekendy, wakacje i wtedy, gdy po prostu chcesz zwolnić. Wejdź na www.zawisza-invest.pl i znajdź swój drugi dom nad Bałtykiem. Zawisza Invest. Twoje miejsce nad morzem.
1: Usiądź wygodnie. Fabryka mebli z Gościcina znów działa. Nasze drewniane krzesła czekają na Ciebie w salonie firmowym przy ulicy Fabrycznej w Gościcinie. Pojedyncze egzemplarze czy hurtowe zamówienia. Mamy wszystko, czego potrzebujesz. Ceny od 100 zł. Salon otwarty od poniedziałku do soboty. Fabryka mebli z Gościcina. Tradycja i jakość.
2: Każda budowa zaczyna się od jednego miejsca. Gdzie? A, to tu. Właśnie w Gowinie powstaje miejsce, gdzie znajdziesz wszystko. Szybko, w dobrej cenie, bez kompromisów. Już wkrótce otwarcie. A to tu market budowlany. Gowino, ulica Wejherowska 28. Bądź gotowy, obserwuj nas na Facebooku i sprawdź, kiedy startujemy.
3: Szukasz pracy w wakacje? Mamy coś dla Ciebie. Porta Drzwi w Bolszewie zaprasza osoby pełnoletnie do pracy produkcyjnej. Zdobądź doświadczenie i zarabiaj już tego lata. Odwiedź nas przy ulicy Szkolnej 54 w Bolszewie lub zadzwoń 723 331 400. Porta Drzwi. Dołącz do nas.
4: Reklama.
5: Na drogach duży ruch. Trwają powroty z długiego weekendu. Jutro rusza kolejna edycja programu Wakacje z Wojskiem. Piłkarska reprezentacja Iranu już w Meksyku. Mundial rusza w czwartek. Miriam Lipińska. Polacy ruszyli w drogę powrotną z długiego weekendu. Na drogach spory ruch, korkuje się Zakopianka w stronę Krakowa i prowadząca nad morze autostrada A1 w kierunku Łodzi. Tam zator jest przed bramkami w Nowej Wsi koło Torunia. Swoje dokładają też wypadki, tak jak ten na S8 na Mazowszu na wysokości Ślubowa w powiecie wyszkowskim, gdzie doszło do karambolu. Zdarzyło się 6 samochodów, a trasa w stronę Warszawy została zablokowana. Kierowcy musieli jechać objazdami. Od 300 do 600 zł wyniesie tak zwany czek turystyczny, który ma wspomóc turystykę na wschodzie kraju, na Podlasiu i Lubelszczyźnie. Chodzi o tereny blisko granicy. Turyści boją się tam przyjeżdżać w związku z wojną na Ukrainie. Czeki mają być przeznaczone m.in. dla seniorów i rodzin wielodzietnych na opłacenie noclegów, mówi minister sportu Jakub Rutnicki.
6: Dzięki temu po prostu wspieramy branżę turystyczną, często dotkniętą spadkiem dochodów, także bardzo się cieszę, że udało się ten cały proces w taki sposób zorganizować, aby te pieniądze po prostu w sposób dedykowany trafiły do branży turystycznej w tych najbardziej dotkniętych regionach.
5: Czeki turystyczne będzie można wykorzystać w tak zwanym niższym sezonie turystycznym, gdy ruch jest mniejszy, od września do listopada. Jutro rusza kolejna edycja programu Wakacje z Wojskiem. To dobrowolne, bezpłatne szkolenia wojskowe, przede wszystkim dla osób w wieku 18-35 lat. Zgłoszenia można składać przez internet, telefonicznie lub osobiście w wojskowych centrach rekrutacji. Za udział w szkoleniach uczestnicy dostaną wynagrodzenie w wysokości blisko 6 tysięcy złotych brutto. Wojsko zapewni im też zakwaterowanie, wyżywienie, umundurowanie, opiekę medyczną oraz ubezpieczenie. Każdy turnus trwa 27 dni. Samolot z piłkarską reprezentacją Iranu wylądował w Meksyku. To kończy dywagacje dotyczące tego, czy reprezentacja tego kraju weźmie udział w mundialu. Wątpliwości pojawiły się po wybuchu wojny między Iranem a USA, bo nigdy wcześniej kraj uczestniczący w mundialu, w tym przypadku Iran, nie był w stanie wojny z gospodarzem turnieju, w tym przypadku USA. Mistrzostwa w Stanach Zjednoczonych, Kanadzie i Meksyku rozpoczną się w czwartek i potrwają do 19 lipca.

Przelotny deszcz i burze możliwe w całym kraju. Najsilniejsze mogą być na północy, w centrum i miejscami na południu. A na termometrach maksymalnie od 19 stopni na Pomorzu Zachodnim, przez 22 na Kujawach, 25 na Mazowszu, do 26 na Podkarpaciu.

0: Reklama.
1: W kącie nic się nie kończy. Tu wszystko się zaczyna, ale to już wiecie. Bo najlepsze historie mają swój początek właśnie tutaj. Startuje studio kulinarne Kącik by Sebastian Cichy. Zapraszam na warsztaty tematyczne, na szkolenia, spotkania okolicznościowe, integracje dla firm. Odwiedź nas w Wejherowie przy ulicy Gdańskiej 137. Kącik. Tu zaczyna się smak i dobra energia. Zapraszam serdecznie, Sebastian Cichy.
0: Reklama. It's a kind of magic.

0: Reklama. Wyobraź sobie, że twój ukochany Bałtyk jest tuż za rogiem. Zapach morza, szum fal i spacer po plaży, kiedy tylko masz na to ochotę. Z Zawisza Invest możesz zyskać własne miejsce nad morzem, w Dębkach, Jastarni, Ostrowie lub Łebie. Apartament, do którego wracasz na weekendy, wakacje i wtedy, gdy po prostu chcesz zwolnić. Wejdź na www.zawisza-invest.pl i znajdź swój drugi dom nad Bałtykiem. Zawisza Invest. Twoje miejsce nad morzem.
1: Planujesz remont albo urządzasz nowe wnętrze? Zajrzyj do Belpol, miejsca, gdzie wybór naprawdę robi różnicę. Kup dwa skrzydła drzwiowe wewnętrzne z ościeżnicą w sklepie stacjonarnym, a na drugie tańsze wewnętrzne skrzydło drzwiowe otrzymasz rabat w wysokości 50% ceny regularnej. To idealny moment, żeby odmienić swój dom stylowo i w dobrej cenie. Szczegóły w regulaminie promocji łączonej. Rabat minus 50% na drugie wybrane wewnętrzne skrzydło drzwiowe w sklepach stacjonarnych Belpol spółka z o.o. A do tego w Belpol czeka na Ciebie największy wybór podłóg i paneli w regionie. Zapraszamy do salonów Belpol, Wejherowo, Lęborg i Gdynia.
0: Reklama.

0: Reklama.
1: Kończysz właśnie szkołę podstawową? Nie wiesz, co dalej? Nie masz pomysłu na sukces? Zapraszamy do niepublicznej szkoły rzemiosła w Wejherowie. Najprężniej rozwijającej się szkoły branżowej w powiecie wejherowskim. Oferujemy Ci szeroki wybór zawodów. Chcesz zostać dobrym rzemieślnikiem? Ucz się rzemiosła u najlepszych. Przygotowaliśmy dla Was wyposażone w najnowocześniejszy sprzęt pracownie zawodowe. Fryzjerską, gastronomiczną, budowlaną, stolarską, mechaniczną oraz handlową. Nauka w nowocześnie wyposażonej szkole w miłej, przyjaznej atmosferze oraz praktyki w najlepszych zakładach rzemieślniczych w okolicy pozwolą Ci zdobyć wymarzony zawód i zagwarantują lepszy start w dorosłość. Sprawdź naszą ofertę na www.szkola.cechwejherowo.pl. U nas znajdziesz swoje miejsce. Zadanie publiczne sfinansowane ze środków Narodowego Instytutu Wolności Centrum Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego w ramach rządowego programu Polski Inkubator Rzemiosła na lata 2021-2030.
2: Miałeś stłuczkę? Zarysowanie? A może poważniejszą szkodę? W Automobil Wejherowo

0: zajmujemy się usługami blacharsko-lakierniczymi i kompleksowym usuwaniem szkód komunikacyjnych. Od zgłoszenia do odbioru naprawionego samochodu. 30 lat doświadczenia w branży, nowoczesne zaplecze i naprawy wszystkich marek, w tym również pojazdów dostawczych. Oddajesz auto w pewne ręce, my zajmujemy się resztą i formalnościami. Automobil Wejherowo, ulica Gdańska 17.
1: Prowadzisz gabinet lekarski, rehabilitację, a może szukasz miejsca dla swojej działalności medycznej?
2: W Chopin Medica w Wejherowie dostępne są nowoczesne lokale na sprzedaż i wynajem. Od 25 do 450 metrów kwadratowych.
1: Budynek powstaje nieopodal szpitala w Wejherowie, z dużym parkingiem i wygodną windą.
2: To miejsce tworzone specjalnie dla lekarzy, rehabilitantów i firm związanych z ochroną zdrowia w jednym nowoczesnym budynku.
1: Chopin Medica to przestrzeń, w której obok Ciebie działają inni specjaliści z branży medycznej.
2: Wejdź na chopinmedica.pl
1: lub zadzwoń 571-824-501. Chopin Medica.
2: Nowoczesna przestrzeń dla medycyny w Wejherowie.
3: Reklama.

0: Słuchajcie radia, Norda FM. Reklama.
1: Rynek apartamentów nad Bałtykiem rośnie, a popyt na najem krótkoterminowy utrzymuje się przez cały sezon. Zawisza Inwest realizuje inwestycje w Dębkach, Jastarni, Ostrowie lub Łebie. Lokalizacjach o wysokim obłożeniu i stabilnym potencjale wzrostu wartości. To nieruchomości projektowane z myślą o realnej stopie zwrotu i bezpieczeństwie kapitału. Sprawdź dostępne apartamenty na www.zawisza-inwest.pl. Zawisza Inwest. Twoje pieniądze pracują tam, gdzie inni odpoczywają.
0: Reklama.
2: Zderzenie karetki na sygnale z samochodem osobowym. Uwaga na fałszywe maile o rzekomym zwrocie podatku. Bogdan Olewicz, Krystyna Prońko i Renata Przemyk odznaczeni medalami zasłużony kulturze Gloria Artis. Miriam Lipińska. Zderzenie karetki jadącej na sygnale z osobówką na Lubelszczyźnie na Krajowej 74 między Szczebrzeszynem a Zamościem. 4 ranne osoby trafiły do szpitala. Do wypadku doszło w Bodaczowie. Kierujący autem skręcał w lewo, a jadąca na sygnale karetka wioząca pacjenta wyprzedzała ten samochód. Po wypadku droga została zablokowana w obie strony. Uwaga na fałszywe wiadomości o zwrocie podatku. Cyberprzestępcy podszywają się masowo pod rządowy serwis podatki.gov.pl. W rozsyłanych wiadomościach informują o rzekomej nadpłacie podatku i możliwości odzyskania pieniędzy. Fałszywy SMS nie musi na pierwszy rzut oka wzbudzać naszych podejrzeń, mówi Elwira Harmuszko z Cyber Rescue.
3: Cyberprzestępcy mogą niestety podszyć się pod każdy numer.
2: Dostajemy też link, który przenosi nas na fałszywą stronę internetową, wyglądającą jak profil zaufany. Pojawiają się tam pytania o dane osobowe i dane karty płatniczej. Jeśli na nie odpowiemy, nasze dane trafiają do przestępców. A jeśli podaliśmy dane, natychmiast skontaktujmy się z bankiem, by wyzerować limity na karcie i ją zastrzec. Warto też zastrzec numer PESEL, a najlepiej od razu kasować podobne wiadomości. Zagranica. W Armenii trwają wybory parlamentarne. O reelekcję walczy urzędujący od 8 lat prozachodni premier Nikol Paszynian. Głosowanie jest postrzegane jako swego rodzaju referendum dotyczące jego polityki, zakładającej zacieśnienie relacji z USA i Unią Europejską oraz zawarcie trwałego pokoju z Azerbejdżanem w sprawie Górskiego Karabachu. Ugrupowanie Paszynian Centrowa Umowa Społeczna prowadziło w przedwyborczych sondażach, ale spora grupa wyborców deklarowała też, że jeszcze nie zdecydowała lub odmawiała odpowiedzi. I na koniec wracamy do kraju. Artyści odznaczeni medalami zasłużony kulturze Gloria Artis. Ministra kultury Marta Cienkowska wręczyła je w Opolu piosenkarkom Krystynie Prońko i Renacie Przemyk oraz tekściarzowi Bogdanowi Olewiczowi, autorowi tekstów takich kultowych już piosenek, jak wykonywane przez zespół Perfect, autobiografia Nie płacz Ewka i Chcemy być sobą, czy wykonywane przez Urszulę Malinowy król.

Na termometrach dziś maksymalnie od 19 stopni na Pomorzu Zachodnim, przez 22 na Kujawach, 25 na Mazowszu, do 26 na Podkarpaciu. Do wieczora w całym kraju możliwy przelotny deszcz i burze. Najsilniejsze będą na północy, w centrum i miejscami na południu.

Reklama. Uwaga, Trójmiasto! Masz złom stalowy lub kolorowy? Jedź do RedMed. Wiązka samochodowa nawet 20 zł za kilogram. Kabel miedziany minimum 38%, aż 13 zł za kilogram. RedMed, ulica Drogowców 1, Reda. Najlepsze ceny w Trójmieście.

0: Sprawdź redmed.com.pl.
1: Zapraszamy do Verde Clinic Dental and Aesthetic w Redzie. Verde Clinic Aesthetic to specjalistyczna klinika medycyny estetycznej i chirurgii plastycznej realizująca cały zakres zabiegów w tym zakresie. Posiadamy gabinety przygotowane do zabiegów typowo medycznych. Wszystkie zabiegi medycyny estetycznej i chirurgii plastycznej wykonywane są tylko i wyłącznie przez lekarzy z długoletnim doświadczeniem. W chwili obecnej proponujemy Państwu również zabiegi blefaroplastyki, korekty plastycznej powiek. Informacje o szczegółowym zakresie zabiegów medycyny estetycznej znajdują się na stronie www.verdeklinik.pl. Teraz kolejne nowo oddane piętra kliniki są do Państwa dyspozycji. Verde Clinic Reda, ulica Wejherowska 71. Znajdujemy się bezpośrednio przy drodze krajowej z Wejherowa do Redy na granicy obu miast. Naszą siedzibę, kilkupiętrowy budynek, zobaczycie Państwo z daleka. Klinika czynna jest od poniedziałku do piątku od 8 do 20.30, również w soboty do 15.00. Serdecznie zapraszamy do skorzystania z zabiegów blefaroplastycznych, korekty plastycznej powiek. Verde Clinic. Zapraszamy na konsultacje i zabiegi.
2: Szukasz idealnego kombinezonu motocyklowego? Postaw na jakość od Golden Panther Racewear. Szyjemy na miarę. Z kewlaru, skóry bydlęcej i kangurzej. Kompatybilne z kamizelkami powietrznymi. Dostępne także kurtki, spodnie i kombinezony w standardowych rozmiarach. Wejdź na www.golden-panther.com. Golden Panther. Dopasowanie, które robi różnicę.
3: Usiądź wygodnie. Fabryka mebli z Gościcina znów działa. Nasze drewniane krzesła czekają na Ciebie w salonie firmowym przy ulicy Fabrycznej w Gościcinie. Pojedyncze egzemplarze czy hurtowe zamówienia. Mamy wszystko, czego potrzebujesz. Ceny od 100 zł. Salon otwarty od poniedziałku do soboty. Fabryka mebli z Gościcina. Tradycja i jakość.
4: Już 13 czerwca w Wejherowie wydarzy się coś naprawdę wyjątkowego. Piknik rodzinny łączy nas dobro. W Parku Miejskim imienia Aleksandra Majkowskiego na wspólne świętowanie zaprasza organizator wydarzenia – Wejherowska Manufaktura Dobra. Od godziny 12 do 17 czeka na Was mnóstwo atrakcji. Strefa artystyczna, rodzinna i gastro, pokazy pojazdów i służb, strefa medyczna, a nawet symulator dachowania. Nie zabraknie muzyki, dobrej zabawy i atrakcji dla najmłodszych. Wszystko to w szczytnym celu. Dochód z wydarzenia zostanie przeznaczony na wsparcie hospicjów. Przyjdź z rodziną, zaproś znajomych i spędźcie ten dzień razem, pomagając innym. 13 czerwca, Park Miejski w Wejherowie. Piknik łączy nas dobro, organizowany przez Wejherowską Manufakturę Dobra. Do zobaczenia.
5: Reklama.

0: Reklama. Studiuj w Wejherowie. Kaszubsko-Pomorska Szkoła Wyższa zaprasza na studia. Zarządzanie, administracja i bezpieczeństwo wewnętrzne, socjologia, pedagogika, a także studia magisterskie z nową specjalnością – zarządzanie kapitałem ludzkim. Nasze atuty to niskie, równoczesne, praktyczny profil studiów, wykwalifikowana kadra, bogaty pakiet stypendiów. Sprawdź, porównaj, wybierz mądrze. Więcej na www.kpsw.pl. Wejherowo, ulica Dworcowa 7. Studiuj blisko domu. To się opłaca.
1: Szukasz pracy w wakacje? Mamy coś dla Ciebie. Porta Drzwi w Bolszewie zaprasza osoby pełnoletnie do pracy produkcyjnej. Zdobądź doświadczenie i zarabiaj już tego lata. Odwiedź nas przy ulicy Szkolnej 54 w Bolszewie lub zadzwoń 723 331 400. Porta Drzwi. Dołącz do nas.
2: Kończy, nic się nie kończy. Tu wszystko się zaczyna, ale to już wiecie. Bo najlepsze historie mają swój początek właśnie tutaj. Startuje studio kulinarne Kończy by Sebastian Cichy. Zapraszam na warsztaty tematyczne, na szkolenia, spotkania okolicznościowe, integracje dla firm. Odwiedź nas w Wejherowie przy ulicy Gdańskiej 137. Kończy, tu zaczyna się smak i dobra energia. Zapraszam serdecznie, Sebastian Cichy.
0: Reklama.

0: Reklama.
1: Planujesz remont albo urządzasz nowe wnętrze? Zajrzyj do Belpol, miejsca, gdzie wybór naprawdę robi różnicę. Kup dwa skrzydła drzwiowe wewnętrzne z ościeżnicą w sklepie stacjonarnym, a na drugie tańsze wewnętrzne skrzydło drzwiowe otrzymasz rabat w wysokości 50% ceny regularnej. To idealny moment, żeby odmienić swój dom stylowo i w dobrej cenie. Szczegóły w regulaminie promocji łączonej. Rabat minus 50% na drugie wybrane wewnętrzne skrzydło drzwiowe w sklepach stacjonarnych Belpol spółka z o.o. A do tego w Belpol czeka na Ciebie największy wybór podłóg i paneli w regionie. Zapraszamy do salonów Belpol, Wejherowo, Lęborg i Gdynia.
2: Każda budowa zaczyna się od jednego miejsca. Gdzie? A, to tu. Właśnie w Gowinie powstaje miejsce, gdzie znajdziesz wszystko. Szybko, w dobrej cenie, bez kompromisów. Już wkrótce otwarcie. A to tu market budowlany. Gowino, ulica Wejherowska 28. Bądź gotowy, obserwuj nas na Facebooku i sprawdź, kiedy startujemy.
3: Prowadzisz gabinet lekarski, rehabilitację, a może szukasz miejsca dla swojej działalności medycznej?
4: W Chopin Medica w Wejherowie dostępne są nowoczesne lokale na sprzedaż i wynajem. Od 25 do 450 m2.
3: Budynek powstaje nieopodal

0: szpitala w Wejherowie, z dużym parkingiem i wygodną windą.
1: To miejsce tworzone specjalnie dla lekarzy, rehabilitantów i firm związanych z ochroną zdrowia w jednym nowoczesnym budynku.
0: Shop & Medica to przestrzeń, w której obok Ciebie działają inni specjaliści z branży medycznej.
1: Wejdź na shopandmedica.pl
0: lub zadzwoń 571-824-501. Shop & Medica.
1: Nowoczesna przestrzeń dla medycyny w Wejherowie.
2: Reklama.

0: Słuchacie radia Norda FM. Reklama.
1: Wyobraź sobie, że twój ukochany Bałtyk jest tuż za rogiem. Zapach morza, szum fal i spacer po plaży, kiedy tylko masz na to ochotę. Z Zawisza Invest możesz zyskać własne miejsce nad morzem, w Dębkach, Jastarni, Ostrowie lub Łebie. Apartament, do którego wracasz na weekendy, wakacje i wtedy, gdy po prostu chcesz.

0: Chcesz zwolnić? Wejdź na www.zawisza-invest.pl i znajdź swój drugi dom nad Bałtykiem. Zawisza Invest. Twoje miejsce nad morzem.
1: Miałeś stłuczkę, zarysowanie, a może poważniejszą szkodę? W Automobil Wejherowo zajmujemy się usługami blacharsko-lakierniczymi i kompleksowym usuwaniem szkód komunikacyjnych. Od zgłoszenia do odbioru naprawionego samochodu. 30 lat doświadczenia w branży, nowoczesne zaplecze i naprawy wszystkich marek, w tym również pojazdów dostawczych. Oddajesz auto w pewne ręce, my zajmujemy się resztą i formalnościami. Automobil Wejherowo, ulica Gdańska 17.
2: Reklama.
3: Zablokowana linia kolejowa między Słupskiem a Ustką po burzy. A burzowe alerty obowiązują jeszcze do wieczora w 11 regionach. Maja Chwalińska łapie oddech po intensywnym występie na Roland Garros. Miriam Lipińska. Są pierwsze skutki burz przechodzących nad Polską na Pomorzu między Słupskiem a Ustką na tory. Na jednotorowej linii kolejowej przewróciło się drzewo. Uszkodzona została sieć trakcyjna, a ruch pociągów wstrzymano. Polregio wprowadza zastępczą komunikację autobusową, a na miejscu nad usuwaniem awarii pracuje już pogotowie sieciowe i drogowe. Burze do wieczora są możliwe w 11 województwach, głównie na północy i w centrum, a także w części Małopolski, Śląska i Dolnego Śląska. W czasie burz może spaść nawet 30 mm deszczu, będzie też silniej wiało, w porywach do 75 km na godzinę. Są też ostrzeżenia przed gwałtownymi wzrostami stanu wód. Obowiązują dla Pomorza i województwa kujawsko-pomorskiego oraz części warmińsko-mazurskiego, łódzkiego, części Pomorza Zachodniego, Mazowsza i Wielkopolski. Zderzenie karetki pogotowia z osobówką w Bodaczowie w województwie lubelskim. 4 osoby zostały ranne. Według ustaleń policji do zdarzenia doszło, gdy kierujący Toyotą skręcał w lewo i był wyprzedzany przez ambulans na sygnałach.
4: Po zdarzeniu Toyota pozostała na lewym pasie drogi, natomiast karetka zjechała na pobocza, następnie uderzyła w ogrodzenie jednej z posesji. W związku z doznanymi obrażeniami wszystkie osoby zostały przetransportowane do szpitala, w tym jedna śmigłowcem lotniczego pogotowia ratunkowego.
3: Mówi podkomisarz Katarzyna Szewczuk z zamojskiej policji. Po największym sukcesie w karierze czas na zasłużony odpoczynek. Wicemistrzyni Rolanda Garrosa Maja Chwalińska wraca jutro do kraju. Jakie ma plany na najbliższe dni?
5: Mam nadzieję, że się w końcu prześpię porządnie. Byłoby miło i że w końcu coś zjem.
3: Mówiła zaraz po paryskim finale. Samolot z Mają Chwalińską ma lądować jutro na warszawskim Okęciu o 9.25. Potem zaplanowany wcześniej urlop, a po nim przygotowania do Wimbledonu. Główny turniej w Londynie wystartuje 29 czerwca. Sztab Mai Chwalińskiej walczy dla niej o dziką kartę na ten turniej. Bez niej Chwalińska będzie musiała grać w kwalifikacjach, bo o grze w Wimbledonie decyduje miejsce w rankingu WTA sprzed zmagań na kortach Rolanda Garrosa, a Polka była w 114. Do wieczora burze możliwe na północy, w centrum i miejscami na południu. Jutro popada przede wszystkim na północy i miejscami w centrum, a termometry pokażą od 19 stopni na Pomorzu przez 23 na Mazowszu do 26 na Podkarpaciu.
2: Norda.

0: Reklama. Szukasz idealnego kombinezonu motocyklowego? Postaw na jakość od Golden Panther Racewear. Szyjemy na miarę. Z kewlaru, skóry bydlęcej i kangurzej. Kompatybilne z kamizelkami powietrznymi. Dostępne także kurtki, spodnie i kombinezony w standardowych rozmiarach. Wejdź na www.golden-panther.com. Golden Panther. Dopasowanie, które robi różnicę.
1: Już 13 czerwca w Wejherowie wydarzy się coś naprawdę wyjątkowego. Piknik rodzinny łączy nas dobro w Parku Miejskim imienia Aleksandra Majkowskiego. Na wspólne świętowanie zaprasza organizator wydarzenia – Wejherowska Manufaktura Dobra. Od godziny 12 do 17 czeka na Was mnóstwo atrakcji. Strefa artystyczna, rodzinna i gastro, pokazy pojazdów i służb, strefa medyczna, a nawet symulator dachowania. Nie zabraknie muzyki, dobrej zabawy i atrakcji dla najmłodszych.

0: Wszystko to w szczytnym celu. Dochód z wydarzenia zostanie przeznaczony na wsparcie hospicjów. Przyjdź z rodziną, zaproś znajomych i spędźcie ten dzień razem, pomagając innym. 13 czerwca Park Miejski w Wejherowie. Piknik Łączy nas dobro, organizowany przez Wejherowską Manufakturę Dobra. Do zobaczenia.
1: Reklama.

0: Reklama.
1: Zapraszamy do Verde Clinic Dental and Aesthetic w Redzie. Verde Clinic Dental to specjalistyczna klinika stomatologii, stomatologii estetycznej, chirurgii stomatologicznej i fizjoterapii stomatologicznej. Dysponujemy ponad 30-osobowym zespołem medycznym realizującym całe spektrum usług stomatologicznych.

0: dentystycznych. Posiadamy kilkanaście gabinetów dentystycznych, laboratorium protetyczne oraz oddzielne gabinety do diagnostyki RTG i chirurgii stomatologicznej. Szczegółowy zakres usług stomatologicznych dostępny jest na naszej stronie www.verdeklinik.pl. Teraz kolejne, nowo oddane piętra kliniki są do Państwa dyspozycji. Zapraszamy również do skorzystania z zabiegów fizjoterapii stomatologicznej, czyli fizjoterapii stawów skroniowo-żuchwowych. Verde Klinik Reda, ulica Wejherowska 71. Znajdujemy się bezpośrednio przy drodze krajowej z Wejherowa do Redy na granicy obu miast. Naszą siedzibę, kilkupiętrowy budynek, zobaczycie Państwo z daleka. Klinika czynna jest od poniedziałku do piątku od 8 do 20.30, również w soboty do godziny 15.00. Serdecznie zapraszamy.
1: Studiuj w Wejherowie. Kaszubsko-Pomorska Szkoła Wyższa zaprasza na studia. Zarządzanie, administracja i bezpieczeństwo wewnętrzne. Socjologia, pedagogika, a także studia magisterskie z nową specjalnością. Zarządzanie kapitałem ludzkim. Nasze atuty to niskie, równoczesne, praktyczny profil studiów, wykwalifikowana kadra, bogaty pakiet stypendiów. Sprawdź, porównaj, wybierz mądrze. Więcej na www.kpsw.pl. Wejherowo, ulica Dworcowa 7. Studiuj blisko domu. To się opłaca.
2: W kącie nic się nie kończy. Tu wszystko się zaczyna, ale to już wiecie. Bo najlepsze historie mają swój początek właśnie tutaj. Startuje studio kulinarne Kącie by Sebastian Cichy. Zapraszam na warsztaty tematyczne, na szkolenia, spotkania okolicznościowe, integracje dla firm. Odwiedź nas w Wejherowie przy ulicy Gdańskiej 137. Kącie. Tu zaczyna się smak i dobra energia. Zapraszam serdecznie, Sebastian Cichy.
3: Reklama.

0: Reklama. Uwaga, Trójmiasto! Masz złom stalowy lub kolorowy? Jedź do Red Med. Wiązka samochodowa nawet 20 zł za kilogram. Kabel miedziany minimum 38%, aż 13 zł za kilogram. Red Med, ulica Drogowców 1, Reda. Najlepsze ceny w Trójmieście. Sprawdź redmed.com.pl.
1: Prowadzisz gabinet lekarski, rehabilitację, a może szukasz miejsca dla swojej działalności medycznej?
2: W Chopin Medica w Wejherowie dostępne są nowoczesne lokale na sprzedaż i wynajem. Od 25 do 450.

0: metrów kwadratowych.
1: Budynek powstaje nieopodal szpitala w Wejherowie, z dużym parkingiem i wygodną windą.
0: To miejsce tworzone specjalnie dla lekarzy, rehabilitantów i firm związanych z ochroną zdrowia w jednym nowoczesnym budynku.
1: Shopen Medica to przestrzeń, w której obok Ciebie działają inni specjaliści z branży medycznej.
0: Wejdź na shopenmedica.pl
1: lub zadzwoń 571 824 501. Shopen Medica.
0: Nowoczesna przestrzeń dla medycyny w Wejherowie.
2: Reklama.

0: Słuchacie radia, radia Norda FM. Reklama.
1: Wyobraź sobie, że twój ukochany Bałtyk jest tuż za rogiem. Zapach morza, szum fal i spacer po plaży, kiedy tylko masz na to ochotę. Z Zawisza Invest możesz zyskać własne miejsce nad morzem, w Dębkach, Jastarni, Ostrowie lub Łebie. Apartament, do którego wracasz na weekendy, wakacje i wtedy, gdy po prostu chcesz zwolnić. Wejdź na www.zawisza-invest.pl i znajdź swój drugi dom nad Bałtykiem. Zawisza Invest. Twoje miejsce nad morzem.
2: Planujesz remont albo urządzasz nowe wnętrze? Zajrzyj do Belpol, miejsca, gdzie wybór naprawdę robi różnicę. Kup dwa skrzydła drzwiowe wewnętrzne z ościeżnicą w sklepie stacjonarnym, a na drugie tańsze wewnętrzne skrzydło drzwiowe otrzymasz rabat w wysokości 50% ceny regularnej. To idealny moment, żeby odmienić swój dom stylowo i w dobrej cenie. Szczegóły w regulaminie promocji łączonej. Rabat minus 50% na drugie wybrane wewnętrzne skrzydło drzwiowe w sklepach stacjonarnych Belpol spółka z o.o. A do tego w Belpol czeka na Ciebie największy wybór podłóg i paneli w regionie. Zapraszamy do salonów Belpol, Wejherowo, Lęborg i Gdynia.
3: Usiądź wygodnie. Fabryka mebli z Gościcina znów działa. Nasze drewniane krzesła czekają na Ciebie w salonie firmowym przy ulicy Fabrycznej w Gościcinie. Pojedyncze egzemplarze czy hurtowe zamówienia. Mamy wszystko, czego potrzebujesz. Ceny od 100 zł. Salon otwarty od poniedziałku do soboty. Fabryka mebli z Gościcina. Tradycja i jakość.
4: Każda budowa zaczyna się od jednego miejsca. Gdzie? A, to tu. Właśnie w Gowinie.

0: powstaje miejsce, gdzie znajdziesz wszystko. Szybko, w dobrej cenie, bez kompromisów. Już wkrótce otwarcie. A to tu Market Budowlany. Gowino, ulica Wejherowska 28. Bądź gotowy, obserwuj nas na Facebooku i sprawdź, kiedy startujemy. Reklama.
1: Zwłoki polskiego wspinacza odnalezione w słowackich Tatrach. Na drogach coraz większy ruch, trwają powroty z długiego weekendu. Sztab Mai Chwalińskiej walczy dla niej o dziką kartę na Wimbledon. Miriam Lipińska. W Tatrach Wysokich odnaleziono zwłoki polskiego taternika, który spadł do kwietnikowego żlebu pod Staroleśnym Szczytem. Wczoraj 25-latek wspiął się na szczyt, skąd wysłał rodzinie zdjęcie. Potem kontakt z nim się urwał. Słowackich ratowników zaalarmowali toprowcy. W akcji poszukiwawczej wykorzystano dron wyposażony w specjalistyczny sprzęt poszukiwawczy. Zwłoki wspinacza odnaleziono dziś rano. Mężczyzna zginął po upadku z wysokości 300 metrów. Trwają powroty z długiego czerwcowego weekendu. Ich szczyt dopiero przed nami. Turyści odpoczywali m.in. nad morzem czy w górach i właśnie m.in. na tych trasach są zatory. Korek na autostradzie A1 przed bramkami wyjazdowymi w Nowej Wsi w kierunku Łodzi. Zatory też na Zakopiance w stronę Krakowa. Dlatego policjanci apelują do kierowców.
2: Panuje wzmożony ruch, dlatego policjanci apelują o rozwagę i ostrożność. I pamiętajmy o odpoczynku w trakcie dłuższej podróży.
1: Mówi młodszy aspirant Mateusz Piliński z łódzkiej policji. Mundurowie apelują też, by nie odkładać powrotów na ostatnią chwilę. KO i Nowa Lewica przedstawią jutro swoich kandydatów na prezydenta Krakowa. Niewykluczone, że partia Donalda Tuska wystawi wspólnego kandydata z PSL-em. Trwają jeszcze rozmowy w tej sprawie. A dotychczas kandydowanie na prezydenta Krakowa zapowiedzieli Aleksandra Owca z partii Razem, Michał Drewnicki z PiSu, bezpartyjna Grażyna Zofia Świat, Bartosz Bocheńczak z Konfederacji, Michał Klimek z Konfederacji Korony Polskiej, były prezes Najwyższej Izby Kontroli Marian Banaś oraz celebrytka Marianna Schreiber. French Open już za mają Chwalińską. Teraz przed rewelacją paryskich kortów kolejna wielkoszlemowa impreza Wimbledon. Problem w tym, że o miejscu w londyńskim turnieju decyduje ranking sprzed zmagań na kortach Rolanda Garrosa, w którym Polka była 114. To znaczy, że Maja znów musiałaby powalczyć w kwalifikacjach. Trwa jednak walka o dziką kartę dla naszej reprezentantki.
3: My robimy wszystko, co możemy. Złożyliśmy zapytanie i teraz możemy tylko czekać. Myślę, że Anglicy, jak nas słyszą, to dadzą Maję dziką kartę, no bo jest to niesamowita historia i na pewno ściąga na trybun wielu kibiców, więc pewnie by to fajnie też w tym Londynie wyglądało.
1: Mówi menedżer Polki Piotr Szczypka. W jutrzejszym rankingu WTA Maja Chwalińska awansuje na 21 miejsce. Do wieczora na północy i w centrum możliwe burze z intensywnymi opadami deszczu. Popada w tych regionach także jutro, a termometry pokażą od 19 stopni na Pomorzu przez 23 na Mazowszu do 26 na Podkarpaciu.
4: Słuchajcie, radia Norda FM.

0: Reklama. Szukasz pracy w wakacje? Mamy coś dla Ciebie. Porta Drzwi w Bolszewie zaprasza osoby pełnoletnie do pracy produkcyjnej. Zdobądź doświadczenie i zarabiaj już tego lata. Odwiedź nas przy ulicy Szkolnej 54 w Bolszewie lub zadzwoń 723 331 400. Porta Drzwi. Dołącz do nas.
1: Reklama. Prawdziwi ludzie, prawdziwe historie. Zapraszamy na reportaż Fundacji Głos Ewangelii.
2: Co pewien czas w naszych audycjach wracamy do cyklu Spotkanie z misjonarzem. I taką też jest nasza dzisiejsza audycja, bowiem w naszym studio ponownie gościmy Radosława Siewniaka. Witam serdecznie.
3: Witam, dzień dobry wszystkim.
2: Sporo czasu upłynęło od naszego ostatniego spotkania. Chciałbym się dowiedzieć, co tam nowego u Ciebie słychać. Wiem, że byłeś w Pakistanie.
3: O Heniu, w ciągu tych ostatnich 2 lat urodził się Eliasz Teofil i przez ten czas mieliśmy przerwę razem z moją żoną w wyjazdach. No jednakże teraz w tym roku razem z synkiem naszym 2-letnim i z naszą przyjaciółką z Czech, z Anetką, wybraliśmy się na 3 miesiące do Pakistanu, aby kontynuować te rzeczy, które tam podejmujemy podczas naszych wizyt w tym kraju.
2: A jak aktualnie, w tej chwili wygląda sytuacja w Pakistanie?
3: Sytuacja chrześcijan w Pakistanie wygląda różnie. Ona jednak jest cały czas

niestabilna. Tam napięcia mogą nastąpić bardzo szybko. Mieliśmy przywilej odwiedzić dwa razy miasto Dżarnawala, kiedy 16 sierpnia 2023 roku muzułmanie oskarżyli o bluźnierstwo religijne dwóch chrześcijan, oskarżając ich o spalenie świętej księgi islamu, Koranu. I wydarzyły się w tym mieście duże zamieszki. Wyszło na ulicę ponad 5 tysięcy muzułmanów, którzy zaatakowali kościoły, zaatakowali domy chrześcijan. Te domy, kościoły zostały zdewastowane, spalone. Jeden taki widok, który dotknął moje serce, to były spalone ściany jednego z budynków kościoła, gdzie na tych spalonych ścianach widniały napisy Only Jesus, Jesus is God, Jesus is my Lord, we love Jesus. To taki ujmujący obraz.

0: do tej pory wielu z chrześcijan nie ma możliwości żyć w swoich domach. Państwo wsparło finansowo jakieś 3/4 rodzin chrześcijańskich. Z różnych powodów 1/4 rodzin nie otrzymała żadnego wsparcia ze strony rządu pakistańskiego. No i do dzisiaj żyją w dramatycznych warunkach. Mieliśmy możliwość dotarcia do tych rodzin, spotkać się z nimi.
1: Gdy mówisz dramatyczne warunki, to o czym myślisz? Mógłbyś nam to przybliżyć?
0: Mówię o zdewastowanych domach, bez okien, ze spalonymi ścianami, zniszczonymi ścianami, spalonym dobytkiem. Niektórzy żyją u swoich sąsiadów, swoich bliskich, w jakiś sposób próbując odbudowywać swój dobytek. I cały czas są narażeni na kolejne ataki ze strony muzułmanów.
1: W jakiej kondycji psychicznej ich znajdujesz? Tych, o których mówisz.
0: Paradoksalnie obraz chrześcijaństwa wschodu, prześladowanych chrześcijan, to jest obraz chrześcijan rozradowanych, cieszących się, trwających w takiej prostej ufności, w prostej wierze w Jezusa Chrystusa i w takim oczekiwaniu na Jego powrót. To jest jedna rzecz, którą my jako chrześcijanie Zachodu możemy uczyć się od chrześcijan Wschodu. To jest rzeczywistego oczekiwania na przyjście Jezusa Chrystusa na ziemię. Że On powraca i że to nasze królestwo to nie jest tutaj na ziemi, ale to królestwo dopiero nadchodzi. I kiedy mówi się o przyjściu Jezusa Chrystusa w Pakistanie, to chrześcijanie reagują bardzo żywiołowo. Tam się czeka na Jego powrót.
1: Powiedziałeś, tam się czeka. Rozumiem, że to w kontraście do Europy, która sprawia wrażenie raczej, że nie czeka, my się ciągle spieszymy.
0: Wiesz co, myślę sobie tak, że to jest pewnego rodzaju taka pułapka, kiedy mamy wszystko, czego możemy sobie zażyczyć. Żyje nam się dobrze, budujemy swoje domy, pracujemy, zarabiamy, jeździmy na wakacje. Oczywiście warunki życia chrześcijan w Pakistanie są inne. To na pewno jest jeden z powodów tego, że tam oczekuje się na przyjście Jezusa, bo wraz z Nim będzie wyzwolenie również tej fizycznej udręki. Natomiast to nie tylko dotyczy, myślę, kwestii przyjścia Jezusa Chrystusa, ale powiedziałbym nawet kwestii samej Ewangelii, samej nauki Ewangelii, ponieważ to, co rzuca mi się w oczy, to to, że w kontekście wschodu Ewangelia, która jest głoszona, to jest Ewangelia o Jezusie, który przyszedł na ziemię, który umarł za nasze grzechy, który zmartwychwstał, który w niebo wstąpił i który przyjdzie na ziemię. To jest Ewangelia Wschodu. Ewangelia Zachodu może być różna i czasami jest różna. Czasami ta Ewangelia Zachodu to jest Ewangelia, że Jezus Chrystus chce, abyśmy byli zdrowi, szczęśliwi, chce spełniać pragnienia naszych serc i chce błogosławić nasze finanse i tak dalej, i tak dalej. Stąd myślę, że z jednej strony jesteśmy wezwani do tego, wierzę, jako polski kościół, który kiedyś przyjmował pomoc ze Stanów Zjednoczonych, z Anglii, byliśmy błogosławieni przez braci z Zachodu, to powiedziałbym dzisiaj, że jesteśmy wezwani, abyśmy byli błogosławieństwem dla Kościoła Wschodu, ale zawsze jest tak, że kiedy się w jakiś sposób stara nieść pomoc chrześcijanom w potrzebie, to jednocześnie sami uzyskujemy tę pomoc, sami jesteśmy błogosławieni. I w taki sposób to widzę, że trochę Kościół Wschodu nas pionizuje, czy powinien nas pionizować, zatrzymać, żebyśmy się zastanowili, być może na nowo, jaka jest istota Ewangelii, jej korzeń.

Po 3-miesięcznym pobycie w Pakistanie wracasz do kraju, opowiadasz gdzieś we wspólnotach o spotkaniach z tamtymi ludźmi, o warunkach, w jakich żyją. A czy w jakiś sposób to się przekłada na konkretną pomoc?

0: Moc dla tych ludzi, którzy nie żyją w takich warunkach, w jakim nam dane jest żyć.
1: Byliśmy w Rimsza Kolonii, to są chrześcijańskie slumsy, w jednym z kościołów, którego budynek tego kościoła to były nieukończone ściany, brak jakiejkolwiek toalety, bardzo trudne warunki do spotykania się chrześcijan. Chrześcijanie zasiadali na strzępkach szmat w czasie zimy, gdzie ciągnęło zimno od posadzki betonowej. I tam mogliśmy ten kościół wyremontować, wybudować ściany, wybudować toaletę, zakupić dywan. Dzięki środkom zebranym przez kościół w Katowicach, Betania, powiadomiłem kościół o tym, co i w jaki sposób zostały spożytkowane te finanse, które przekazali. I wydarzyło się coś pięknego, ponieważ kościół stanął w miejscu modlitwy. Ten kościół w slumsach, w Rimsza Kolonii, też śpiewając błogosławieństwo Arona z czwartej księgi mojżeszowej, dostałem krótkie filmiki, w jaki sposób kościół błogosławi, kościół w Rimsza Masich Kolonii. Mogłem podczas Świąt Bożego Narodzenia te pozdrowienia, to błogosławieństwo przekazać i wtedy w odpowiedzi kościół w Rimsza Kolonii stanął w modlitwie o kościół w Katowicach. Nawiązało się takie piękne, duchowe połączenie. Dla mnie to było coś, trochę tak kościół widzimy, jaki sposób funkcjonował w dziejach apostolskich, kiedy kościół w Antiochii, którego warunki finansowe były lepsze, wspierał kościół w Jerozolimie, który był w potrzebie. To dokładnie coś takiego tutaj pięknego się wydarzyło i w odpowiedzi na tę też modlitwę kościół w Katowicach zebrał kolejne środki, dzięki którym mogliśmy podczas świąt wesprzeć ponad 40 najuboższych rodzin. Wdowa żyjąca w namiocie, gdzie dach jej domu to folie, jeden pokoik, warunki bardzo dramatyczne, bardzo ubogie i ona, kiedy uzyskała to wsparcie, otrzymała to wsparcie, rozpłakała się. Dla niej nie było to tylko wsparcie finansowe, ale to było dla niej też doświadczenie tego, że Bóg ujął się w kontekście jej sytuacji, że widzi jej trud życia i ją wspomógł przez swój Kościół. Kiedy Kościół jest ciałem Jezusa Chrystusa, to wierzę, że to są ręce Jezusa Chrystusa, to są nogi, to jest serce dzisiaj Jezusa Chrystusa, jesteśmy nim my, jako chrześcijanie możemy być odpowiedzią na czyjeś modlitwy i myślę, że byliśmy odpowiedzią na wołania tej kobiety o to, aby Pan Bóg ujął się za jej życie. Stąd tak, ta odpowiedź polskiego kościoła jest i jest coraz większa. Stąd staramy się nawet nie tyle prosić o finanse, co staramy się po prostu opowiadać o kościele w Pakistanie.
0: Jakiś czas temu opublikowaliśmy reportaż Cena Wolności. Mówił on o fabrykach cegieł i o panujących tam współczesnym niewolnictwie. Efektem tego reportażu była zbiórka pieniędzy, dzięki której udało się wykupić ponad 50 osób i przywrócić im wolność. Wspomniałeś w naszej wcześniejszej rozmowie, że odwiedziłeś jedną z takich fabryk.
1: Rzeczywistość fabryk cegieł jest rzeczywistością, użyję tego słowa, dramatyczną. Nie dotyczy ona tylko chrześcijan, dotyczy ona również muzułmanów. Wcześniej powiedziałem o slumsach. W samym Islamabadzie 40% społeczeństwa żyje w slumsach. W Pakistanie dochodzi do wielu takich sytuacji, gdzie ludzie muszą się zapożyczyć, aby podjąć leczenia, żeby zapłacić posag, na przykład kiedy dochodzi do ślubu, co jest taką tradycją, która jest zabroniona w Pakistanie, ale jest przez niemalże całe społeczeństwo tradycją praktykowaną. I bardzo często z powodu takich pożyczek ludzie muszą je spłacać, te pożyczki, trafiają do fabryk cegieł, gdzie muszą wyrobić w ciągu dnia 1000 cegieł na jedną osobę. Zarobek za to jest jakieś 1000 rupii. Przekładając na polskie złotówki, to jest jakieś 15 zł. To jest zarobek dzienny człowieka pracującego w fabrykach cegieł. Czyli jednocześnie chcę powiedzieć, że tej pożyczki, która jest brana najczęściej w wysokości 4, 5, 6 tysięcy złotych, ta pożyczka nie jest do spłacenia przy takich zarobkach. I najczęściej takie rodziny, które trafiają do fabryk cegieł, już w tych fabrykach cegieł zostają, kiedy rodzą się dzieci, te dzieci rodzą się również w tych fabrykach cegieł, czyli w takiej współczesnej niewoli tego świata. No, warunki życia są tragiczne. Bardzo często ci ludzie nie tyle żyją, ale starają się przetrwać. Starają się po prostu w jakiś sposób przetrwać, przeżyć jeden dzień do kolejnego dnia. Patrząc na te obrazy i w slumsach, i w fabrykach cegieł, to przychodzi mi taka refleksja, że my tu w Polsce jesteśmy w tych 30% ludzi na całym świecie, którzy mają to błogosławieństwo, możliwość

wiadomości, jedzenia codziennego, dachu nad głową, ciepłej wody. Większość ludzi na świecie, jakieś 70%, w tym właśnie w fabrykach cegieł i w slumsach pakistańskich, takich przywilejów nie ma.

0: całe to spotkanie, które zostało zorganizowane, Fabryka Cegieł, było też spotkaniem wielu kontrastów. Organizatorzy chrześcijanie przywieźli tam różnego rodzaju dywany, sofy. Mieliśmy na tych sofach przemawiać. No my zrobiliśmy trochę na przekór, w jaki sposób takie spotkania są tam organizowane. Staraliśmy się przemawiać do ludzi nie na stojąco, ani nie na jakichś krzesłach, ale po prostu klęcząc razem na tej ziemi, na której siedzieli chrześcijanie, też muzułmanie. I staraliśmy się z tej pozycji mówić do ludzi, którzy są cenni dla Boga, którzy mają taką dokładnie samą wartość, jaką my mamy, za których Jezus Chrystus oddał swoje życie i którzy może dzisiaj właśnie są w takich miejscach biedy, nędzy, niewoli, ale paradoksalnie, kiedy Jezus Chrystus jest ich Panem, są najbogatszymi ludźmi świata. Chcieliśmy im to przekazać.
1: W świetle tych faktów, o których mówisz, można popaść w depresję, się załamać i zacząć myśleć, na ile zmieniam rzeczywistość, jeżeli pomagam jednej, dwóm czy pięciu osobom. Czy to w ogóle ma znaczenie?
0: Dlatego ta nasza kolejna podróż do Pakistanu była związana też z podjęciem rejestracji fundacji w Pakistanie, poprzez którą chcemy realizować nie tyle doraźną pomoc, bo oczywiście ta pomoc, o której powiedziałem wcześniej, finansowa, te finanse ktoś otrzymuje, one się w ciągu miesiąca skończą i dalej ktoś doświadcza tego, w czym był wcześniej. Dlatego staramy się założyć fundację w Pakistanie i jednym z naszych projektów jest projekt edukacyjny. Widzimy kwestię edukacyjną dzieci w kwestii zawodowej, możliwości podejmowania pracy, jak fryzjer, jak krawiectwo. To daje wtedy możliwość dla lokalnej ludności znalezienia lepszej pracy, możliwości zarabiania pieniędzy i też podniesienia jakości swojego życia. Stąd jakby to jest jeden z takich projektów, który chcemy realizować. To jest projekt edukacyjny, który jest może mniej taki, o którym się fajnie mówi, ale który ma rzeczywisty wpływ na życie lokalnej ludności w Pakistanie.
1: Jeżeli ktoś, kto nas dzisiaj słucha, chciałby finansowo dołożyć się do tego, o czym opowiadasz, to jak może to zrobić?
0: Może najłatwiej znaleźć nas na naszym kanale YouTube Radek i Ela Siewniak. Podczas tego wyjazdu trzymiesięcznego raz w tygodniu nagrywałem reportaż dotyczący różnych tematów związanych z Pakistanem i w opisie każdego reportażu jest umieszczony numer konta naszej fundacji Fusion Polska i przesyłając datki na tę fundację w tytule pisząc Pakistan, te środki zostaną przeznaczone na pomoc niesioną lokalnej ludności.

0: To była pierwsza część rozmowy z Radosławem Siewniakiem. Na ciąg dalszy tej rozmowy zapraszam Państwa w naszej kolejnej audycji już za tydzień. Do usłyszenia.
1: Była to audycja Fundacji Głos Ewangelii, www.gospel.pl. Reklama.
2: Wyobraź sobie, że twój ukochany Bałtyk jest tuż za rogiem. Zapach morza, szum fal i spacer po plaży, kiedy tylko masz na to ochotę. Z Zawisza Invest możesz zyskać własne miejsce nad morzem, w Dębkach, Jastarni, Ostrowie lub Łebie. Apartament, do którego wracasz na weekendy, wakacje i wtedy, gdy po prostu chcesz zwolnić. Wejdź na www.zawisza-invest.pl i znajdź swój drugi dom nad Bałtykiem. Zawisza Invest. Twoje miejsce nad morzem.
3: Miałeś stłuczkę, zarysowanie, a może poważniejszą szkodę?
4: W Automobil Wejherowo zajmujemy się usługami blacharsko-lakierniczymi i kompleksowym usuwaniem szkód komunikacyjnych. Od zgłoszenia do odbioru naprawionego samochodu. 30 lat doświadczenia w branży, nowoczesne zaplecze i naprawy wszystkich marek, w tym

0: również pojazdów dostawczych. Oddajesz auto w pewne ręce, my zajmujemy się resztą i formalnościami. Automobil Wejherowo, ulica Gdańska 17.
1: W kąci nic się nie kończy. Tu wszystko się zaczyna, ale to już wiecie. Bo najlepsze historie mają swój początek właśnie tutaj. Startuje studio kulinarne Kąci by Sebastian Cichy. Zapraszam na warsztaty tematyczne, na szkolenia, spotkania okolicznościowe, integracje dla firm. Odwiedź nas w Wejherowie przy ulicy Gdańskiej 137. Kąci, tu zaczyna się smak i dobra energia. Zapraszam serdecznie, Sebastian Cichy.
2: Reklama.

0: Reklama.
1: Zapraszamy do Verde Clinic Dental and Aesthetic w Redzie. Verde Clinic Aesthetic to specjalistyczna klinika medycyny estetycznej i chirurgii plastycznej realizująca cały zakres zabiegów w tym zakresie. Posiadamy gabinety przygotowane do zabiegów typowo medycznych. Wszystkie zabiegi medycyny estetycznej i chirurgii plastycznej wykonywane są tylko i wyłącznie przez lekarzy z długoletnim doświadczeniem. W chwili obecnej proponujemy Państwu również zabiegi blefaroplastyki, korekty plastycznej powiek. Informacje o szczegółowym zakresie zabiegów medycyny estetycznej znajdują się na stronie www.verdeklinik.pl. Teraz kolejne nowo oddane piętra kliniki są do Państwa dyspozycji. Verde Clinic Reda, ulica Wejherowska 71. Znajdujemy się bezpośrednio przy drodze krajowej z Wejherowa do Redy na granicy obu miast. Naszą siedzibę, kilkupiętrowy budynek zobaczycie Państwo z daleka. Klinika czynna jest od poniedziałku do piątku od 8 do 20.30, również w soboty do 15.00. Serdecznie zapraszamy do skorzystania z zabiegów blefaroplastycznych, korekty plastycznej powiek. Verde Clinic. Zapraszamy na konsultacje i zabiegi.
0: Reklama.

Służby apelują o ostrożność podczas odpoczynku nad wodą. Czy prezydent Ukrainy powinien zachować najwyższe polskie odznaczenie? Czek turystyczny ma być receptą na bolączki branży turystycznej, ale tylko w dwóch regionach. Miriam Lipińska. Pogoda coraz bardziej sprzyja odpoczynkowi.

0: Nad wodą służby przed zbliżającymi się wakacjami apelują o ostrożność. Od początku kwietnia utonęło już 39 osób, tylko wczoraj życie w wodzie straciła jedna osoba. Do tragedii doszło we wsi Wieprz w powiecie Iławskim w województwie warmińsko-mazurskim. Kapituła Orderu Orła Białego odpowie jutro na pytanie, czy pozbawić prezydenta Ukrainy najwyższego polskiego odznaczenia. To efekt decyzji Wołodymyra Zełenskiego o nadaniu jednej z jednostek sił zbrojnych imienia bohaterów ukraińskiej powstańczej armii. Odpowiedzialnej za eksterminację ludności polskiej na Wołyniu. Odebranie Orderu Orła Białego to propozycja prezydenta Karola Nawrockiego, którą popiera Krzysztof Szczucki z PiSu.
1: No nie może być tak, że imieniem morderców, ludobójców nazywa się jednostki wojska ukraińskiego i bardzo wspierane przez Polskę i Polaków.
0: Z kolei Karolina Ziołopurzuk z Lewicy uważa, że z decyzją trzeba poczekać.
2: Widać, że Ukraińcy zaczynają rozumieć, że nazwanie jednostki imieniem bohaterów UPA było czymś złym i naprawdę gestem wobec Polaków, wobec którego nie możemy przejść obojętnie.
0: Order Orła Białego Wołodymyr Zełenski otrzymał za postawę wobec rosyjskiej agresji. Nadał mu go 3 lata temu prezydent Andrzej Duda. Od 300 do 600 zł wyniesie tak zwany czek turystyczny, który ma wspomóc turystykę na wschodzie kraju, na Podlasiu i Lubelszczyźnie. Chodzi o tereny blisko granicy. Turyści boją się tam przyjeżdżać w związku z wojną na Ukrainie. Czeki mają być przeznaczone dla m.in. seniorów i rodzin wielodzietnych na opłacenie noclegów. Na czeki pójdzie 6 milionów złotych, cieszy się m.in. wiceburmistrz Biłgoraja w województwie lubelskim, Jacek Piskorski.
3: Jest naprawdę gdzie odpocząć, dużo ścieżek rowerowych, dużo przyrody, zieleni, roztocze, piękne tereny i myślę, że bardzo dobry pomysł, który uaktywni gospodarczo, myślę, te nasze regiony.
4: Bo wojna trochę zatrzymała ten rozwój.
3: Zatrzymała, spotykamy się z samorządowcami, rozmawiamy. No na dzisiaj jest bezpiecznie, nie wiemy jak to się wszystko potoczy, prawda, ale warto korzystać tu z uroków naszych terenów.
0: Czeki turystyczne będzie można wykorzystać poza głównym sezonem od września do listopada. Jutro przelotny deszcz na północy i miejscami w centrum. W pozostałych regionach padać nie powinno. A termometry pokażą od 19 stopni na Pomorzu, przez 23 na Mazowszu do 26 na Podkarpaciu. Norda.

0: skarbie nie daj się prosić. Wiesz, że będą zazdrościć. Dzisiaj właśnie cię chcę. Dzisiaj właśnie cię chcę.
1: Kwadrans z Mateuszem. Audycja z dobrą muzyką i dobrym słowem.

0: Ewangelia Mateusza, rozdział 26, wersety od 47 do 56.
1: Właśnie gdy Jezus to mówił, nadszedł Judasz, jeden z 12, razem z gromadą ludzi uzbrojonych w miecze i pałki, wysłanych przez arcykapłanów i Radę Najwyższą. A zdrajca ustalił z nimi znak: to będzie ten, którego pocałuję. Zabierzcie go. Zbliżył się do Jezusa i powiedział: witam cię, mistrzu. I zaraz go pocałował. A Jezus zapytał: po co przyszedłeś, przyjacielu? Wtedy oni podeszli i chwycili Jezusa i obezwładnili go. Jeden z otoczenia Jezusa sięgnął po miecz, uderzył sługę arcykapłana i obciął mu ucho. Ale Jezus powiedział: schowaj ten miecz, bo ci, którzy chwytają za miecz, od miecza giną. Jak ci się zdaje, czy ojciec nie przysłałby mi na pomoc co najmniej 12 legionów wojsk anielskich, gdybym go o to poprosił? Ale jak spełniłaby się wtedy zapowiedź Pisma, że to się musi stać? Potem Jezus zwrócił się do tłumu. Przyszliście z mieczami i pałkami, aby mnie uwięzić jak zbrodniarza. Co dzień przecież przebywałem w świątyni i nauczałem. Dlaczego wtedy nie ujęliście mnie? Stało się tak dlatego, aby spełniły się przepowiednie proroków. Wtedy wszyscy uczniowie opuścili go i uciekli.

Jezus wiedział, że Judasz i mający go aresztować dowódcy byli w pobliżu. To dlatego obudził śpiących uczniów i przygotował ich na to, co nadchodziło. Ten fakt, że grupa żołnierzy i świątynnych strażników przybyła uzbrojona w miecze, ukazuje, że Judasz tak naprawdę nie rozumiał Jezusa. Myślał, że będą musieli szukać Jezusa w ogrodzie i walczyć z jego uczniami, zanim będą mogli go aresztować. Ale Jezus sam wyszedł im naprzeciw, gotowy do oddania się w ich ręce. Nie było nawet konieczne, by Judasz wydał go pocałunkiem, gdyż Jezus powiedział żołnierzom, kim jest. Jest tragicznym oglądanie tego, jak w życiu Judasza wszystko to, czego się dotknął, traciło na wartości i znaczeniu. Jego imię oznacza chwała, ale kto dzisiaj dałby swojemu chłopcu na imię Judasz? On użył pocałunku jako broni, a nie jako znaku szacunku i oddania. W tamtych czasach było to w dobrym tonie, gdy uczniowie pocałunkiem witali swojego mistrza. Ale w tej sytuacji pocałunek nie był znakiem oddania i respektu. Użyty przez Mateusza grecki czasownik sugeruje, że Judasz pocałował Jezusa kilkakrotnie. Powiedziałem wcześniej, że był to sposób, w jaki Jezus witał się ze swoimi uczniami, czyli Judasz zrobił to, co zwykle czynili pozostali uczniowie. Ten zwyczaj pokazuje nam, jak bliską i bezpośrednią była relacja pomiędzy Jezusem i uczniami. Nie był kimś dalekim, wyniosłym, niedostępnym. Chciał, by ludzie traktowali go jako starszego brata. Teraz, gdy jest u Boga Ojca, jego serce pozostało takie same.

Chwilę po tym, jak Judasz pocałował Jezusa, uczniowie zapytali: Panie, czy mamy bić mieczem? Gdy był z nimi w górnej izbie, spytał ich o miecze. Przygotował ich do innego rodzaju życia, z jakim mieli się spotkać. Potrzebowali czegoś, co będzie pomocne dla ich bezpieczeństwa. Mieli znaleźć się we wrogim im świecie, a on nie zawsze będzie dokonywał dla nich cudów. Problem leży w tym, że uczniowie nie zrozumieli tego, co Jezus próbował im powiedzieć. Jak zwykle, dosłownie zrozumieli jego słowa: Panie, oto tutaj dwa miecze. Jezus powiedział im, że to wystarczy. Piotr często sprzeczał się ze słowem, zaparł się tego słowa i był nieposłuszny temu słowu, chociażby wtedy, gdy spał, a miał czuwać. Teraz postanowił wyprzedzić to słowo. W swojej gorliwości, by pomóc Jezusowi, Piotr uderzył sługę arcykapłana i odciął mu ucho. Nie czekał na Pana, aby ten powiedział mu, co należy zrobić. Zachował się jak Mojżesz, który zabił Egipcjanina. Piotr pośpieszył się ponownie, zaufał swojemu uzbrojeniu i ciału. Gdyby Jezus nie uzdrowił ucha Malchusa, prawdopodobnie mielibyśmy 4, a nie 3 krzyże na Golgocie.

Może zastanawiać nas, dlaczego Jezus nie został aresztowany wcześniej, na przykład gdy był w świątyni lub na ulicach Jerozolimy. Możemy mówić o wielu powodach, na przykład o tym, że kapłani chcieli tę sprawę rozegrać po cichu, bez zbędnego rozgłosu. Lub mogli bać się reakcji tłumu, który wydawało się, że był po stronie Jezusa. Ale najpewniejszym jest przypuszczenie, że wszystko w życiu Jezusa dokonywało się zgodnie z boskim rozkładem jazdy. Te wydarzenia nie były dziełem przypadku. Każde z nich było częścią Bożego planu, a jednak to upadły człowiek był za nie odpowiedzialny. Bóg z góry przewidział i postanowił, że będzie on wydany, a wy zabiliście go na krzyżu rękami bezbożnych ludzi. Jest oczywistym, że nie mieli prawa aresztować Jezusa. Przecież on nie złamał żadnego prawa, nie dokonał żadnego przestępstwa. A jednak był traktowany jak przeciętny złodziej, a to przecież Judasz był złodziejem. Uczniowie, którzy z taką determinacją obiecywali bronić go do ostatniej kropli krwi, zdezerterowali. Zbliża się chwila, a nawet już nadeszła, kiedy to rozproszycie się każdy w swoją stronę, a mnie zostawicie samego. A jednak nie będę osamotniony, ponieważ Ojciec jest przy mnie. Jednak później nadszedł moment, gdy nawet Ojciec go opuścił. Każdy z nas stoi przed własnym wyborem. Czy wybiorę miecz, czy też kielich? Czy sprzeciwię się woli Bożej, czy też się jej poddam? Kielich zwykle przynosi cierpienie, ale cierpienie prowadzi do chwały. Nie musimy bać się kielicha, gdyż został on przygotowany przez Ojca specjalnie dla nas. On wie, ile możemy udźwignąć. W tym kielichu znajduje się nie tylko cierpienie, ale mądrość i miłość.